usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: 16-latek wróci do ośrodka. Sąd wiąże go ze śmiertelnym pobiciem kibica Hutnika Kraków. Zginęło co najmniej 160 osób, los kilkuset jest nieznany. Wrócimy też do powodzi w Nepalu. Młodzi piłkarze i piłkarki będą trenować pod okiem fachowców. Wystartowała pierwsza edycja Łódź Soccer Camp. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w brutalnym ataku, który postawił na nogi małopolską policję. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. A tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu.
1: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
0: Tłumaczy Zbigniew Zgub z krakowskiego sądu. Ostatecznie 16-latek będzie pod okiem służby w ośrodku wychowawczym i tam poczeka na kolejne kroki śledczych. Nadal nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób po śmierci pobitego 36-latka. Dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych, takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Jak udało mi się ustalić, polskie MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Kataklizm szczególnie mocno dotknął górski dystrykt Rasuwa, gdzie woda zniszczyła drogi, mosty i infrastrukturę energetyczną, a według lokalnych władz mogła zrównać z ziemią całe wioski.
0: Pomoc ofiarom powodzi w Nepalu zadeklarowały na razie amerykańskie władze. Departament Stanu USA zapowiedział przekazanie na ten cel $500,000. Co robić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Między innymi tego dowiemy się w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu stanie blisko 200 punktów, w których uzyskamy informacje, na przykład jak spakować plecak ewakuacyjny.
3: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji, samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy, one były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
0: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki. W 2026 na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce przeznaczono ponad 17 miliardów złotych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 8 piłkarskich drużyn z całego kraju, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczyna Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
5: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
6: No ja się czuję trochę dziwnie, no bo wiadomo, większość jest facetów.
7: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
6: No trochę są jakieś kompleksy.
8: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
9: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
5: Grzegorz Krychowiak.
9: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
6: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
0: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem również na stadionie Widzewa zagrają zawodnicy z kampu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Zgadzam się z Grzegorzem Krychowiakiem. Sen jest ważny, ale ciut za późno. Dzień dobry, o poranku.
11: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
11: Czas na spotkanie z przebojami, z nutą nostalgii i z czwartkiem. 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Za chwilę kartka z kalendarza.

Paweł Stasiak, zespół Papade. Pozdrawiam bardzo wakacyjnie wszystkich słuchaczy Radia Plus. Trzymajcie się ciepło. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Night, 12,5 minuty po godzinie 6. To jest czwartek, 27 dzień sierpnia w Radio Plus.
1: Najlepsze życzenia dla tych, którzy dzisiaj świętują. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amadeo, Amadeo, Cezariusz, Cezary, Dominik, Honorat, Jan, Józef, Małgorzata, Marcelin i Monika.
0: Wszystkiego najlepszego. Amerykański projektant mody, reżyser filmowy Tom Ford obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Za to polski aktor Andrzej Hyra również w kalendarzu.
0: A także dyrygent i kompozytor Zygmunt Kukla.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radio Plus.

Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał

0: Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy wezwani do postawy czujności, do postawy, w której mamy nasłuchiwać przyjście Pana. Jak dobrze się przygotować do tego nadejścia? Poprzez dobre uczynki. Nasze życie nie może być nadzwyczajne w momencie przyjścia Pana. Pan przyjdzie w zwyczajności, w codzienności. Jeśli będę wykonywał dobre uczynki, jeśli będę posługiwał się w swoim życiu dekalogiem, w praktyce, nie tylko w teorii, to wtedy możemy powiedzieć z dużą pewnością: będę gotowy na spotkanie z Nim. Bądźcie czujni.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po cztery pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Maestro Bonnie Tyler na antenie Radia Plus wciąż jest z nami swoim głosem. Wspaniała artystka. 28 minut po godzinie 6.
1: A to oznacza, że zbliżamy się do skrótu wiadomości, ale też do ważnej informacji pogodowej. Jakiś cyklon się zbliża znad zachodu. On zaatakuje w piątek. W sobotę pogoda się trochę popsuje, ale przecież dzisiaj mamy czwartek, więc jeszcze nie ma się co martwić.
0: No tak, ale lepiej wiedzieć, co nas czeka. Posłuchajmy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię, czterech jest zakażonych. Według Instytutu Roberta Kocha źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. W połowie lipca informowano o czterech przypadkach wśród pracowników. Później liczba chorych wzrosła do 6, dwóch z nich zmarło. Na terenie portu ustawiono pułapki na komary, schwytane owady są teraz badane w laboratorium. Kolejny balon meteorologiczny w podczepionym ładunku miał 15 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Balon wylądował w nocy na dachu domu w Jaświłach na Podlasiu. Policja przypomina, że takie paczki mogą zawierać ładunki wybuchowe. O takich znaleziskach należy od razu powiadomić służby. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w 3 setach z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała gra w deblu. W nim gra w parze z Sinią Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Trwa modernizacja pierwszej linii metra. Prace mają poprawić bezpieczeństwo. Podziemna kolejka będzie też bardziej dostępna dla pasażerów. Modernizowane są m.in. urządzenia sterowania ruchem. Do stycznia przyszłego roku takie prace realizowane będą na odcinku od stacji Plac Wilsona do Słodowca. Wymieniane będą też urządzenia odpowiedzialne za wykrywanie pociągów, co pozwoli na szybsze usuwanie usterek i usprawnienie diagnostyki. Modernizowane będą tzw. obwody na stawni i sterowanie światłami. Na każdej stacji warszawskiego metra są też interkomy do kontaktu z dyżurnymi ruchu. Do końca roku ten system łączności ma zostać zmodernizowany na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. W sierpniu obchodzimy kilka uroczystości i świąt maryjnych, w tym w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Każde z tych świąt może przypominać nam o opiece Maryi, mówi wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej ksiądz Mateusz Kielarski.
3: Każde wspomnienie Matki Bożej jest również zobaczeniem tego, że jesteśmy w niesamowitych rękach Matki Bożej, która nami się opiekuje. To jest ta właśnie antyfona, tyś wielką chlubą naszego narodu. Kiedy poprzez Maryję nigdy nie zostaliśmy zawiedzeni.
2: Najstarszym świętem maryjnym jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki przypadająca na 1 stycznia. Dziś słonecznie w Warszawie będzie i bez opadów. Temperatura teraz wynosi 11 stopni, będą 24, ciśnienie wysokie. Wiatr słaby z północnego wschodu, biometr ma być korzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, mówimy o poranku. Kłaniamy się nisko.
5: Zapraszamy, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Będzie o aferze, która rozgrzewa wszystkich w polityce, ale i w finansach. O tej najnowszej aferze słów kilka. Serial się, jak mówi premier, dopiero rozpoczął.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Premier powiedział, że serial Zonda Krypto z aferą rozkręca się. Myślałem, że szef rządu ogląda tylko piłkę, ale jak widać lubi też seriale. Ten, w który się teraz wciągnął, to Opowieści z Zonda Krypty. W najnowszym odcinku młody bohater, polityk, wyjeżdża na Ibizę, żeby spotkać się z szefem spółki handlującej kryptowalutami. Operacja musi mieć jakiś kryptonim, bo polityk pojechał tam tylko na dobę. Dlaczego Ibiza? Może nie chciał być podsłuchiwany. W nocy tam wszystkie lokale tak dudnią, że nawet kryptolog nie odgadnie, o czym gadali. Ewidentnie chciał coś wyzondować. Czytam na Wikipedii opis serialu Opowieści z Krypty. Bohaterowie są na ogół złymi ludźmi lub znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Ewentualnie chcieli tylko zarobić. No pasuje jak ulał.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje?
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

0: człowiek jak wstaje i nuci, to wiadomo, że będzie miał dobry dzień, bo humor ma od samego rana, na.
1: A jak jeszcze kawiarenka odwiedzi, nawet o, nie kawiarenka, panie, tylko ekspres nawet taki do kawy, domowy. Ja już jestem po tym firmowym naszym ekspresie i kawie, więc też humor poprawiony.
0: No to co, czas na łyk historii.
1: Tak, tym bardziej, że za Olbrachta coś tam szlachta.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 27 sierpnia 1492 roku grupa elektorów jednomyślnie wybrała Jana Olbrachta na króla Polski. Tego dnia w roku 1939 na stadionie warszawskiej Legii piłkarska reprezentacja Polski pokonała 4-2 drużynę Węgier, wicemistrzów świata, i był to ostatni mecz polskiej kadry przed wybuchem II wojny światowej. A w roku 1944 w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy po ciężkich walkach zajęli warszawską katedrę. Była matką trójki dzieci, z których najbardziej znany jest najstarszy syn, święty Augustyn. Po latach w swoich słynnych wyznaniach dziękował matce Monice za świadectwo wiary i wytrwałość. Wszystko działo się w IV wieku, syn Moniki doczekał się nieślubnego syna ze swoją konkubiną, a do tego jeszcze należał do sekty, ale Monika, jego matka, nie traciła nadziei i podróżowała za nim po świecie. W sumie przez 17 lat modliła się i pościła w intencji swego krnąbrnego syna, podobnie jak kiedyś w intencji swego męża. Duchowa walka kobiety o życie Augustyna zakończyła się sukcesem, ale tak wyczerpała Monikę, że umarła niedługo po jego chrzcie w Ostii, nieopodal Wiecznego Miasta, w roku 387. Święta Monika jest patronką wdów, matek i żon, które modlą się o przemianę swoich dzieci i mężów.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Przepraszamy, jeżeli ktoś jest w trakcie śniadania, to proszę przez chwilę nie zaglądać na nasz profil na Facebooku, bo apetyt stracicie. Tam przypomnienie o tym, że rok szkolny się zaczyna, więc pora zajrzeć do plecaka. Czy w czerwcu był opróżniony?
1: Ja miałam taki plastikowy taborecik. Jak mi coś nie smakowało, to pod tą plastikową tą wkładałam i czasem zarosło. Były takie czasy. No później, bo mi mama jakieś takie kanapki robiła, co nie zawsze mi smakowały.
0: To później taborecik zakwitł.
1: Ale plastikowy był, łatwo było potem wyczyścić.
0: Za 2 minuty będzie godzina 7. Napiszcie o waszych przygotowaniach czy przygotowaniach waszych dzieci do szkoły.
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie 2. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
15: Kolejna odsłona wokół Zonda Krypto. Koalicja Obywatelska zawiadomi prokuraturę w sprawie posła PiSu Michała Moskala. Ostrzegł Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. To nowe doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. To pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty, a więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Tusk, a politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Chcą, by śledczy sprawdzili m.in. czy mogło dojść do nielegalnego wpływania na proces legislacyjny dotyczący rynku kryptowalut. Mateusz Gołębiewski.
16: Borys Budka i Jacek Karnowski chcą, by prokuratura zabezpieczyła m.in. nośniki danych posła Michała Moskala oraz sprawdziła finansowanie jego wyjazdu i wpłat na powiązaną z nim fundację.
17: Żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
16: Mówi Borys Budka. Moskal odpowiedział w specjalnym oświadczeniu, w którym czytamy, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz, a on sam ani fundacja nie przyjęli od Zonda Krypto żadnych pieniędzy. Premier Donald Tusk, komentując sprawę, napisał natomiast, że, tu cytat, serial dopiero się rozkręca. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w śledztwie nastąpił przełom.
15: Prokuratura bada m.in. możliwość przestępstw związanych z finansowaniem organizacji powiązanych z politykami prawicy. Postępowanie obejmuje też sprawę zaginięcia założyciela giełdy Sylwestra Słuszka. Przyjechał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Są nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. O kulisach podróży Johna Radcliffe'a pisze Wall Street Journal. Te informacje potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciwko państwom bałtyckim. Rzecznik Kremla Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jedynie, że szef CIA spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie doszło do rozmowy z Putinem. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście Władimir Putin został natychmiast poinformowany o wszystkim. O sprawę niespodziewanej wizyty szefa CIA pytany był prezydent USA. Donald Trump zaprzeczył, by miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO. Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Tegoroczne obchody połączono z 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu. Cały czas wzywają nas one do życia zgodnego z Ewangelią, mówił wczoraj na Jasnej Górze prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.
18: Śluby złożone tutaj na Jasnej Górze 70 lat temu przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii.
15: Podczas mszy świętej uroczyście ponowiono jasnogórskie śluby, których tekst 70 lat temu przygotował błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński.
2: Wiadomości Radia Plus.
15: To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla Fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i po mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków walickich i rehabilitacji.
19: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
15: Mówił Piotr Biedroń. Robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia. Wystarczy wypełnić formularz robotran.pl. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
16: W pogodzie dziś w Warszawie będzie dużo słońca, nie powinno padać, bo tych opadów w prognozach po prostu nie ma. Maksymalnie 24 stopnie dziś będzie ciepło, teraz chłodno, bo 11. Ciśnienie wysokie 1024 hektopaskale, wiatr słabo powieje z północnego wschodu, a jeśli chodzi o biometr, to powinien poprawiać nam nastrój.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Czy mój robot kuchenny też może wziąć udział w tych zawodach?
1: Może, on pewnie szybko obrotowy jest.
0: Dobra. No. Właśnie, w obroty się wpędzamy o poranku. Do roboty, kochani.
1: Do roboty, w obroty. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: Zapraszamy do 9:00.

0: Uwaga, uwaga, niematerialne dziedzictwo kulturalne UNESCO zagrożone w tym roku. Na szczęście to jest takie dziedzictwo, które się odradza. Chodzi o belgijskie frytki. Okazuje się, że...
1: Jak to? One materialne są, namacalne, dotknąć można, zjeść.
0: Ale smak później jaki ci zostaje i wspomnienie na przykład wizyty w Belgii jest niematerialne. Okay. Chodzi o to, że były w Belgii upały, susze, znaczy jeszcze ulewy były i burze na początku roku. Gleba nieprzygotowana, teraz upały, susze.
1: Nie wytrzymały.
0: Jeden plantator powiedział, że ziemniaki mu wyszły, wyhodował, a przecież zna się człowiek plantator, tak. To od lat to robi. Wielkości piłeczek ping-pongowych. I to co
1: to jest?
0: Zbiory
1: to,
0: małe.
1: To chipsa nawet nie będzie.
0: A właśnie,
1: z tego.
0: Bo z małego ziemniaka to i te frytki takie malutkie wyjdą.
1: No przecież. No. A belgijskie to wiesz, takie są porządniejsze, trochę
0: wiem,
1: większe.
0: I z majonezem.
1: Jak łódeczki nasze. Mm-hmm. No,
0: kiedyś właśnie. Taką porcję kupiłem, dużą.
1: I co?
0: Za dużą. Nie zjedliśmy.
1: To musiało
0: takie
1: być
0: mam
1: porządne.
0: Wspomnienie z Brukseli.
1: No to co, frytek belgijskich nie będą, ale będą french friesy albo jakieś inne. No, to też zawsze się wyrówna, no.
0: Ciekawe jak tam nasze potatos.
1: Potatos, potatoes, ziemniakos. No dobrze, pyry, ja co tam jeszcze mam? Kartofel.
0: Oczywiście.
1: Też może być.
0: Oj, uwielbiamy. Nie muszą być belgijskie, mogą być polskie. Czesław Niemen już za chwilę, Seno Warszawy w Radiu Plus. My gramy dalej przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak najbardziej zapraszamy i polecamy się do 9.
2: Radio Plus Warszawa.

0: dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
4: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia i łapie opóźnienia. A to wszystko dlatego. Słuchaj.
1: A to takimi czerwonymi literkami piszą w internecie.
0: Opóźniony wstęp. No jechał i nagle się okazało, że wszystkie toalety w pociągu zepsute.
1: No?
0: Wszystkie dwie.
1: A jak to dwie?
0: No bo to nie był długi pociąg.
1: Krótki, Witosy, dobrze,
0: krótki. W każdym razie wszystkie dwie zatkane podobno. Mm-hmm. No. Więc kontrolerzy nawoływali pasażerów, żeby w razie czego zgłaszali potrzebę.
1: A pociąg stanie w polu.
0: No właśnie, panowie na lewo, panie na prawo. Nie było aż tak źle, ale zdarzyło się, że po prostu na większych stacjach robili przerwę toaletową, więc pasażerowie mogli wysiąść, pójść do toalety na dworcu, wrócić i w związku z tym takie to opóźnienie 40 minut pociąg złapał, a pasażerowie łapali się za głowy i historia trafiła teraz do internetu.
1: Bardzo fajne, ale na stacjach niestety często jest pani babcia, która tam inkasuje za wizytę, mhm. albo co gorsze, jeszcze jest automat, jak ktoś nie ma drobnych, no to nie wejdzie, a w pociągu mógł za darmo.
0: Podobno pewnemu pasażerowi poradzili, że szybciej będzie, jak pójdzie w krzaki. Czyli jednak, panowie na lewo, panie na prawo, czy odwrotnie. W każdym razie, no bywają takie sytuacje. No,
1: i wracamy.
0: Dobrze, że kontroler był wyrozumiały, że wiedział, jedziemy dalej zgodnie z rozkładem i róbcie sobie, co chcecie,
1: no.
0: tak?
1: No. I wracamy do koedukacyjnych przedziałów.
0: Put Plus już teraz na antenie Radia Plus, Kenny Loggins.

0: Plus na antenie Radia Plus, Kenylogis.
1: Bardzo ładnie. A na profilu facebookowym Radia Plus rzucamy na luz, ponieważ kanapka tam jest do wyciągnięcia jeszcze sprzed wakacji, jeżeli ktoś chce plecak zabrać do szkoły w najbliższy wtorek. No wtorek to jeszcze nie, ale środę na przykład. Krzysztof napisał, aleście przypomnieli, właśnie znalazłem kanapkę, chyba już co? Z 8 klasy podstawówki?
0: Nie ma takiej opcji, nie ma takich kanapek. Już
1: ale by się tak rozłożyła.
0: Wyszłyby bokiem.
1: Folia może została, jeżeli była zawinięta.
0: W tamtych czasach nie było chyba, jak dobrze pamiętam.
1: Co, w gazetę? Nie, w papier,
0: papier śniadaniowy.
1: Tak, rzeczywiście.
0: No, to były czasy. Czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przystanek Praga, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa kontynuuje podróż po unijnych stolicach. Dziś spotka się z premierem Czech Andrejem Babiszem. Głównym tematem rozmów Costy z liderami państw Unii jest budżet na lata 2028-34, który powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Costa był już w Bratysławie, Tallinie, Rydze i Wilnie. W połowie września odwiedzi Polskę. Kluczowa będzie jego rozmowa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który domaga się cięć w unijnym budżecie. Baza lotnicza w Łasku gotowa na przyjęcie kolejnych supernowoczesnych myśliwców F-35. 5 husarzy jest już w drodze do Polski, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane, będą wchodzić na służbę. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
1: Pierwsze 3 husarze trafiły do Polski w maju. Kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty. Na koniec Włochy zwykła interwencja policji drogowej doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze zatrzymali 2 przestępców, którzy w aucie ukryli 40 tysięcy euro. Pieniądze ukradli 90-latkowi, podając się za karabinierów. Do zatrzymania doszło niedaleko Rzymu. Samochód stał na pasie awaryjnym, prawdopodobnie czekając na pomoc. W środku było 2 mężczyzn. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, szybko zorientowali się, że coś jest nie tak. Mężczyźni nie mieli dokumentów, poza tym byli zdenerwowani. Mundurowi szybko znaleźli pieniądze.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dziś rusza asfaltowanie na Wisłostradzie na Bielanach. Drogowcy rozpoczną pracę wieczorem na jezdni w kierunku Śródmieścia. Zostanie ona zamknięta od ulicy Pergaminów do mostu Grotaroweckiego. Kierowcy pojadą drugą nitką w obu kierunkach, jednym pasem w stronę Śródmieścia i 2 w stronę Łomianek. Wyremontowana jezdnia zostanie otwarta w niedzielę o godzinie 12. Sugerowany objazd prowadzi ulicą Marymącką do trasy AK, z kolei z Podleśnej ulicą Gwiaździstą do Wisłostrady przy Krasińskiego. Warszawscy katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. To grono świeckich i duchownych, które w archidiecezji warszawskiej liczy niemal 1000 osób, mówi dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego archidiecezji warszawskiej, ksiądz Marcin Kloc.
4: Dla wielu nauczycieli jest to trudny czas i dla naszego wydziału także jest intensywny, może nie trudny, ale intensywny, dużo zmian związanych z przeniesieniami księży, sióstr zakonnych, ale także poszukującymi pracy katechetami. W archidiecezji warszawskiej mamy prawie 1000 katechetów. Są to osoby świeckie w dominującej części, księża i osoby konsekrowane.
3: Na katechetów czeka wiele wyzwań związanych ze zmianami ministerialnymi. Słońca nam ma dzisiaj nie zabraknąć, zabraknie za to opadów w Warszawie. Teraz 12 stopni maksymalnie, spodziewamy się 24. Biometr będzie korzystny, wiatr słaby z północnego wschodu, a ciśnienie w stolicy niezmiennie wysokie, 1024 hektopaskale.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Przypominamy, że czekamy na pocztówki od Was, czyli zdjęcia, które zrobiliście na wakacje i chcecie się nimi pochwalić.
6: Przy okazji dostaliśmy pocztówkę z Zakopanego i przypomnienie, że u nich ziemniaki nazywają się grule.
5: A, no tak.
6: No, dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
6: Zapraszamy do 9:00. I pozdrawiamy Sławkę, dziękujemy za pocztóweczkę.

0: A teraz będzie o Bałtyku, ale nie nad morze się wybieramy, absolutnie nie. Odnaleziono 2 egzemplarze legendarnego pojazdu Bałtyk.
1: To... A, ja wiem, nie przypominam sobie, co taki autobus był?
0: Autobus był w latach 60. wyprodukowany, w Koszalinie go produkował, a jednak jesteśmy gdzieś blisko morza.
1: A jednak.
0: Produkowano go w Koszalinie i okazuje się, że to konstrukcja zupełnie zaginiona, a co ciekawe, żadnej dokumentacji nie ma żadnego wzoru. Podobno powstało około 150 do 200 egzemplarzy, dlatego to takie cenne znaleziska. Już się wydawało...
1: Reszta zardzewiała.
0: Miłośnikom motoryzacji, że nie ma nigdzie, a tu w jednym chyba miesiącu odnalazły się 2 egzemplarze. Jeden stał gdzieś i służył jako taki przydomowy magazyn, rdzewiał na całego, a drugi był trochę bardziej zadbany, bo ktoś używał go jako takiego wakacyjnego domku troszkę. Były firanki, blaty, kuchnia w środku, wszystko ładnie urządzone.
1: Nie, cudownie.
0: No i teraz każdy element, mówią miłośnicy motoryzacji, jest ważny, bo pozwoli odtworzyć trochę te konstrukcje. Znaczy nie odtworzyć, żeby produkować, ale dowiedzieć się, kto to wymyślił i jak to działało.
1: No i fajnie, i to taki wehikuł czasu trochę.
0: Tak, teraz wehikuł trafi do muzeum.
1: I fantastycznie.
0: Troszkę tam podrasowany.
1: Tylko ktoś w domku nie będzie miał letniskowego.
0: No, nie ma, może w zamian.
1: Namiot się rozstawi, będzie dobrze.
0: Może w zamian coś dostał. Wstęp darmowy do muzeum.
1: Tina Turner za chwilę, The Best, a potem Truba Duży. Znamy się tylko z widzenia na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
9: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
15: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje, z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A nie, bo możemy się w ogóle nie znać, a mimo to ucieszyć się z pocztówki od was. Napiszcie do nas, gdzie jesteście, gdzie byliście, co wspominacie, ale przede wszystkim załączcie zdjęcie z wakacji.
2: lato.radioplus.pl to miejsce w internecie, gdzie znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
1: Ponieważ już rzadko wysyłamy pocztówki takie tradycyjne, to papierowe, to czekamy na te elektroniczne. Szybko do nas dojdą i zadzwonimy za kilkanaście minut, żeby porozmawiać o tych miejscach, w których byliście.
2: A teraz o tym, że dziewczyny też lubią się czasem zabawić i wyjechać gdzieś na wakacje. Sydney Lauper na antenie Radia Plus.
1: A propos wakacji, to mamy upominki wakacyjne dla was w podzięce za te pocztówki właśnie.

0: Oj, strasznie traumatyczne przypomnienie o tym, żeby sprawdzić plecak przed pójściem do szkoły, co się tam zostawiło w czerwcu. Zdarzało się nie zjeść i schować kanapki, pisze Jaco, a potem po odkryciu przez rodziców była zawsze groba afera.
1: Znam to.
0: Bo dzisiaj nic się nie zmieniło, jak słyszę opowieści brata i innych znajomych. Pozdrowienia dla największych chowaczy, Marcina i Agi.
1: Pozdrawiamy.
0: Ale co to, że kanapki nie smakują? Ja sobie teraz robię do pracy z tego, co tam zostało w lodówce.
1: I zawsze smakują.
0: I tak jestem głodny rano, że mogę nawet suchą bułkę zjeść.
1: To trochę się zmieniło, że oczywiście, ale kiedyś było tak, że jak nam coś nie pasowało, to łup, gdzieś tam.
0: Pomyślcie o młodzieży, pisze Piotr, która ucieka ze szkoły w czerwcu, jakby była poparzona, bo wakacje, a wraca we wrześniu i w swoich szafkach spotyka nowych, zielonych przyjaciół.
1: Ładne. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
1: Codziennie.
3: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.
8: Trzej Rosjanie zatrzymani w Warszawie w mieszkaniu na Stołecznej Woli znaleziono broń. Od tej informacji zaczniemy. Poprawia się stan 8-miesięcznego dziecka rannego w wypadku na Solnej w Krakowie. Potrzebna pomoc dla Sanockiego skansenu. Trzeba odbudować zabytkowy kościół. Minęła 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warszawa. Służby zatrzymały trzech obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Mogą być powiązani ze zorganizowaną grupą przestępczą. Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną, a także amunicję. Na wniosek prokuratora jeden z zatrzymanych trafił na 3 miesiące do aresztu. Wobec drugiego wdrożono już procedurę deportacyjną. Trzeci z mężczyzn po przesłuchaniu został zwolniony. Nowe informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. Co jeszcze mówią lekarze? O tym już teraz Jakub Solarz.
9: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
10: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
9: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
8: Krakowski magistrat zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej pojawią się progi zwalniające. Teraz wielki protest w Ceucie. Tysiące mieszkańców hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wyszło na ulicę, by sprzeciwić się polityce rządu Pedro Sancheza. Domagali się ograniczenia napływu migrantów. Oburzenie budzą plany utworzenia kolejnych miejsc właśnie dla tych osób. Władze chciały wykorzystać tymczasowo miejskie centra sportowe. Ostatecznie rząd się z tego wycofał, tłumaczy minister polityki terytorialnej Angel Victor Torres. Potrzebujemy miejsc dla migrantów, właśnie dlatego dekret królewski ustanowił szereg przestrzeni, które potencjalnie mogą być wykorzystane. Ogłaszam, że centra sportowe zostaną usunięte z tego dokumentu w jego kolejnej aktualizacji, a inne miejsca zostaną uwzględnione. Organizatorzy demonstracji w Ceucie dali rządowi czas do 2 września na rozwiązanie problemu. W innym razie grożą ostrzejszymi protestami. Przypomnijmy, pod koniec lipca do eksklawy wdarło się około 70 tysięcy migrantów. Większość z nich zawróciła do Maroka, ale wciąż tysiące nielegalnych przybyszów koczują w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: Pomoc dla Sanockiego Skansenu, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, uruchomiło zbiórkę na odbudowę zabytkowego XVII-wiecznego kościoła. Świątynia doszczętnie spłonęła 2 tygodnie temu.
11: To jest pewien odruch takiej solidarności z kolegami z Sanoka. Chcemy odbudować ten kościół i jego wyposażenie, natomiast mamy świadomość, że nasza zbiórka nie wystarczy na to.
8: Mówi prezes stowarzyszenia Zbigniew Skuza. Pomoc finansową obiecał samorząd województwa podkarpackiego. Rozważana jest odbudowa XVII-wiecznego kościoła albo sprowadzenie na jego miejsce innego zabytkowego obiektu. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
2: A w pogodzie w Warszawie synoptycy obiecują nam dziś dużo słońca, zero deszczu. Wiatr słabo powieje z północnego wschodu o poranku. Ciśnienie mamy wysokie aktualnie w stolicy na barometrach 1024 hektopaskale, a termometry pokazują około 12 stopni. Maksymalnie będą 24. Biometr nam sprzyja.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Wstaję i patrzę, że już czwartek, już widno, od dawna w sumie, 5 minut po godzinie 8.
12: Dzień dobry, witajcie. Do 9 zapraszamy. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
12: Przewoje z nutą nostalgii są z nami teraz. Abba, Lay Are You Love On Me.

0: Jak jest koło wesoło, to trzeba zrobić zdjęcie, pochwalić się, wysłać pocztówkę i powiedzieć: tu byłem, Tony Hanyk.
1: I tak Edyta zrobiła.
0: No dobra.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dzień dobry, o poranku. Halo?
0: Edyto, dzień
3: halo,
0: dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Witamy.
3: Dzień dobry.
1: O poranku mówimy dzień dobry, chociaż tu zachód słońca na zdjęciu. Bardzo ładny. Ja nie to, żeby umniejszać, bo sam uwielbiam robić takie zdjęcia, ale to polecamy wszystkim, żeby zrobić pod słońce, jak już ono zachodzi i tam jacyś ludzie na tle morza i świetne zawsze są zdjęcia i nie inaczej jest z tym. Gdzie to jest?
3: Tak. To jest na chorwackiej wyspie Rab. Mhm. Która właśnie słynie z tego, że ma piaszczyste plaże, bo Chorwacja słynie z tych kamienistych, ale ta wyspa, na tej wyspie Rab są piaszczyste plaże.
1: Tak, to wyjątek.
3: To taka
1: w tym
3: niewielka
1: kraju.
3: Wyspa w miarę tak, na północy. Przepiękna, niewielka, ale bardzo urocza. Także polecam wszystkim odwiedzić.
0: Mhm. Czy to wspomnienie z tych wakacji, czy z poprzednich?
3: Z tych wakacji właśnie jestem w drodze do Polski.
1: A, w trakcie powrotu.
3: Jeszcze bardzo świeże. Świeże wspomnienie.
1: Okay. Czyli jeszcze ten piasek z tej wyspy gdzieś tam się wysypuje z tych klapek.
3: Tak. Mhm. No, mam nadzieję, że będzie się długo wysypywał, bo wspomnienia są wspaniałe.
0: Właśnie słyszymy żal w głosie, czy trzeba już wracać. Także nie przeszkadzamy.
3: Tak, do obowiązków, do wszystkiego.
0: No, dokładnie.
1: Ale na następne wakacje czy wyjazdy najbliższe mamy garść upominków, które pomogą sprawnie podróżować. Mamy też naszą pocztówkę Radia Plus. Dziękujemy za to zdjęcie.
0: Dziękujemy.
3: Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: I wszystkiego dobrego, 14 minut po godzinie 8 w radiu.
2: Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: Cleansery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Run, run, run away. Dalszanom na antenie Radia Plus 24,5 minuty po godzinie 8 trochę narzekamy, ale to nie, lato się jeszcze nie skończyło. Są długoterminowe prognozy, wrzesień, długo dni, znaczy dużo dni, tak ciągiem.
1: Że słoneczne?
0: Powyżej 20 stopni powyżej Celsjusza. 20.
1: A znaczy, mówiłaś ostatnio, że upalny będzie jeden i to wszystko.
0: Nie, jeden to w sierpniu jeszcze. Mhm. Ten chyba...
1: Myślałem, że w tym roku
0: no, miał
1: już
0: być jakiś tam super upał, ale co to tam? Dobra,
1: ale powyżej 20 to nie jest super upał, chyba, że mówimy o wrześniu. No to doceniamy.
0: Wtedy jest super. Mhm. I tego się trzymamy i to jest nadzieja, która trzyma nas przy życiu. Urszula, teraz Anioł wie na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 8 to poranny program Radia Plus, która rano wstaje.
1: Anioł to wie wszystko, w końcu gospodarz domu, ale chciałem zapytać, czy on wie, który to dzień ma być, bo bym sobie wolny wziął.
0: Nie wiesz żadnego wolnego, masz weekend, to go wykorzystaj. Jak sobie tam chcesz.
1: Dziękuję.
0: A czy będzie padać, czy nie, to już nic na to nie poradzi.

0: A nie wszyscy tak mają, że zostawiają jakieś kanapki w plecaku i dowiadują się o nich na początku września. Izabela napisała, mimo że już w wieku, no nieszkolnym, napisała: zjadam wszystko od razu, nawet okruszki wyzbieram opuszkiem palca. Dzień dobry wszystkim. Ale i Katarzyna napisała: ja zawsze zjadałam wszystko, ale u mojego syna można było znaleźć nie tylko zielone kanapki. No. Były też rozlane jogurty, mleka, słodycze rozgniecione. Ile się człowiek nasprzątał?
1: Niedobrze. No, to za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, a my życzymy wam smacznego mimo wszystko śniadania i proszę do ostatniego okruszka wszystko wysprzątać.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1 w Łódzkiem to po tym, jak na autostradzie na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski Zachód przewróciła się ciężarówka. Ruch w stronę Katowic blokuje rozrzucony na jezdni ładunek. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Teraz kolejny atak na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazły się Kijów i obwód kijowski, Krzywy Róg, Odessa, Zaporoże, a także Charków, Cherson, obwody połtawski i sumski. Około 10 osób zostało rannych. W wyniku ataków uszkodzona jest infrastruktura i kilka budynków. W porcie Reni nad Dunajem, w obwodzie odeskim, tuż przy granicy z Rumunią i Mołdawią, uszkodzony został statek cywilny. 800 skarg dotyczących urlopów, tyle wpłynęło w tym roku do Państwowej Inspekcji Pracy. W ciągu ostatnich 6 lat było ich blisko 7 tysięcy. Przypomnijmy, do 30 września pracodawcy powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów, w przeciwnym razie popełniają wykroczenie, a to jest zagrożone grzywną od 1000 do nawet 60 tysięcy złotych.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawa kupi system antydronowy. Jak zapowiada ratusz, pozwoli na wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń, szybszą reakcję służb i skuteczniejsze przeciwdziałanie incydentom. O tych zakupach pisze Gazeta Wyborcza. Operatorem systemu będzie Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok. 80% kwoty zostanie sfinansowane z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a pozostałe 20% pokryje budżet Warszawy. Hulajnogi elektryczne po strachem na drodze. W badaniu rankomat.pl prawie 1/3 Polaków to właśnie kierujących hulajnogami. Wskazała jako tych, którzy w ciągu ostatniego roku wywołali w nich poczucie zagrożenia. Grzegorz Demczyszak.
3: Kierowców samochodów osobowych wskazało 19% badanych, a rowerzystów 14%. Tyle samo, czyli 14%. Wskazań uzyskali użytkownicy urządzeń transportu osobistego, takich jak elektryczne deskorolki, segwaye czy monocykle.
2: Poczucie zagrożenia wywołuje głównie to, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych jeżdżą za szybko po chodniku i wykonują gwałtowne manewry. Dziś ma być za oknami dużo słońca, nie powinny przydać nam się parasole. W Warszawie teraz około 14 stopni, 24 będą maksymalnie. Ciśnienie wysokie 1024 hektopaskale. Wiatr słaby, powieje z północnego wschodu. Warunki biometeo są korzystne.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Wstawamy, tak, tak, wstajemy. Wstawaj, chciałam powiedzieć. Wstajemy.
5: Ja posiedzę jeszcze, bo mam bliżej do mikrofonu na siedząco.
4: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
4: Chyba trzeba być poważnym, czy nie bardzo?
5: Poważnym?
4: Nie, nie. Za poważnym to też nie można.
5: Od rana mamy dobry humor.
4: Oczywiście, że tak. Petro Boys, Always on my mind. Za chwilę Laura Branningham i Self Control.

0: Ja już wiem, co będę robiła przez weekend.
1: Kasia
0: będę słuchała
1: plany.
0: Metaliki, będę słuchała Metaliki, Master of Puppets i różnych takich innych płyt. Master of Puppets chyba
1: tylko
0: w
1: wiesz co, uprzeć sąsiadów. Napisz kartkę, że w tych godzinach...
0: Tak? Też się przyda.
1: Sąsiadom też będziesz puszczać?
0: Tak, wszystkim będę... Nie, ja zwykle słucham muzyki cicho albo intymnie, znaczy się przez słuchawki, ale ostatnio naukowcy obliczyli, sprawdzili na samym sobie i nie tylko, na innych też, kilkudniowy kontakt z muzyką heavy metal podczas festiwalu Wacken Open Air w Niemczech zwiększył tolerancję na ból. Tak wynika z badania. To takie badania, które wskazują na to, że nie bolało mniej, ale można było wytrzymać dłużej. To znaczy uczestnicy nie odczuwali mniejszego dyskomfortu, ale byli w stanie wytrzymać jego skutki dłużej. Sprawdzano na elektrokardiogramie, poza tym przed ramię wsadzano do urządzenia z lotowatą wodą. No, tortury po prostu mówię.
1: Ale zaraz, ale to w czasie koncertu, czy już
0: jako
1: po?
0: Tak.
1: Czy to się utrzymuje?
0: W czasie koncertów 122 fanów metalu przebadano i porównywano ich właśnie reakcje z grupą kontrolną. Okazuje się, że ci, którzy słuchali muzyki, byli bardziej odporni niż ci, którzy muzyki heavy metalowej nie słuchali w ogóle, dlatego będę Metaliki cały weekend słuchać.
1: To ja teraz, to trzeba wszystko pozmieniać w tych gabinetach dentystycznych, zamiast muzyki poważnej. Ja pamiętam, że mi kiedyś taką jakąś klasyczną puścił.
0: A, że taką uspokajającą.
1: Stomatolog.
0: Tak.
1: To metal będzie się wydobywał i nikt nie myśli na zewnątrz, że to są jakieś urządzenia starodawne.
0: Nie,
1: muzyka podnosząca odporność na ból.
0: Tak jest. Chris Ria za chwilę, Blue Cafe. Takie ciepłe kluchy gramy naprawdę, aż wstyd. A potem Anna Jantar, żeby szczęśliwym być.
1: Ale bo mamy taką nadzieję, że was dziś o poranku nic nie boli. No.
0: Nie, no oczywiście, że tak.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Kupujesz, kupujesz, już meblujesz.
1: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Po reklamie.

0: to Anna Jantar, żeby szczęśliwym być na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty godzina 9 i żegnamy się już.
1: Tę małą cegiełkę szczęścia mamy nadzieję, dołożyliśmy o poranku, ale Agnieszka Morawska też ma porcję przeboju z nutą nostalgii. Pojawi się tu za chwilę.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Miliard złotych takiej kary dla Mety chce Ministerstwo Cyfryzacji. Od tej informacji zaczniemy. Wśród poszkodowanych nie ma Polaków. W Nepalu rośnie liczba ofiar katastrofalnej powodzi. Będzie też akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie, a wszystko przez pozostawiony bagaż. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach już teraz Mariusz Syta.
2: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami. Wcześniej minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
1: A mówił o tym Mariusz Syta. Dziękujemy. MSZ. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w niszczycielskiej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu, przekazał rzecznik resortu dyplomacji. Życie straciło co najmniej 168 osób, zaginęło ponad 1300, w tym 653 obcokrajowców, informują lokalne władze. Żywioł zniszczył drogi, budynki i mosty, a akcję ratunkową utrudniają w tej chwili trudne warunki w górskim regionie. Mieszkańcy czekają w nepalskich szpitalach na wieści o swoich bliskich, z którymi od wczorajszego wieczora nie ma kontaktu. Szukam męża, jest kierowcą. Wyjechał do miejscowości Rasuwa. Rozmawialiśmy kilkanaście godzin temu. Martwię się, ponieważ teraz nie mam z nim żadnego kontaktu. Stany Zjednoczone, Chiny, Unia Europejska i Indie zadeklarowały wsparcie lub wysłały pomoc humanitarną na obszary, które ucierpiały w wyniku powodzi. Do tragedii doszło w wyniku zerwania się potężnego masywu lodowego. Amerykańska służba geologiczna podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych, niosących gruz, które spłynęły dolinami po obu stronach granicy. Teraz akcja służb na lotnisku Chopina w Warszawie. Wszystko przez pozostawiony bagaż. Na terenie terminalu autokarowego działają pirotechnicy. Na jego teren nie mogą na razie wjechać autobusy. Akcja może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Podróżni, którzy mają przed południem zaplanowany wylot, powinni dotrzeć na lotnisko z większym zapasem czasu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Worek ziemniaków, cebuli, marchwi, buraków albo owoce. To wszystko na pewno przyda się w kuchni brata Alberta. Z zebranych darów powstaną codzienne posiłki dla najbiedniejszych. Dzięki ludziom o otwartych sercach będziemy mogli nakarmić te osoby jesienią i zimą, mówi Małgorzata Krause-Halas, prezes Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta.
3: Gorąco apelujemy do wszystkich, którzy mogą się podzielić jakimiś zbiorami, płodami rolnymi, do tego, żeby uczynili to. W tym momencie najbardziej przydadzą się i są potrzebne na taki okres też zimowy właśnie ziemniaki. Marchewka, cebula, buraki, wszystkie takie warzywa, które można na bieżąco wykorzystywać do przygotowywania posiłków w kuchni brata Alberta, ale także takie warzywa czy owoce, które można przerobić na przetwory, które z kolei będą mogły na naszych półkach, w naszych regałach czekać na okres zimowy.
1: Żywność można dostarczać do siedziby Bractwa przy Zielonej 3 w Lublinie.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Jermaine Jackson i Pia Zadora na początek tej godziny.

0: California Dreamin' i Mamas and the Papas w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 na zegarze. 27 dzień sierpnia w kalendarzu. Ten ostatni dzień sierpnia zbliża się, ale jeszcze troszeczkę przed nami i jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa wraz z końcem wakacji. Upały do nas nadchodzą i będzie można cieszyć się tym ostatnim weekendem wakacyjnym właśnie na świeżym powietrzu. Bez deszczu, ale za to ze słońcem. I słońca nie zabraknie także dzisiaj, również w piosenkach, które będziemy grać w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i

0: złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
10: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
13: Po reklamie.

In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Tak jak wspominałam już, 31 sierpnia zbliża się nieubłaganie, a potem 1 września to we wtorek, ale my mamy wciąż wakacje i na te wakacyjne pocztówki od Was czekamy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę wrócić do tych lat, gdy te pocztówki były wysyłane za każdym razem, gdy dokądś wyruszaliście, na przykład z kolonii, z obozu, z wycieczki szkolnej czasami można było taką pocztówkę wysłać. Trochę to już zwyczaj zapomniane, ale wiem, że wśród Was są tacy, którzy pocztówki wysyłają namiętnie i my dzisiaj też prosimy o taką pocztówkę, ale niekoniecznie trzeba iść na pocztę, wystarczy, przypuszczam, że zajrzeć do telefonu, gdzie znajdziecie zdjęcie z wakacji i takie zdjęcie z wakacji nam wyślijcie, dołączcie pozdrowienia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na zgłoszenia, a do oddania mamy swoją pocztówkę, oddzięczamy się tym dobrem, do tego jeszcze dorzucamy kilka pocztówek czystych, żebyście mogli także wysłać je do kogoś, do kogo macie ochotę i letnie gadżety Radia Plus, koszulka, ręcznik, okulary, jest tego trochę. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Forever Young i Alphaville teraz.

0: Dangerous i Roxette w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Wiem, że są wśród was tacy, którzy śpiewają, gdy ten utwór jest grany na naszej antenie. Na zegarze teraz 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi White World i Cat Stevens.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Never Ending Story i Limal w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
8: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikarto. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikarto. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
7: Milk Patrol.
9: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
13: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
16: No, bo mają wszystko taniej.
15: A jeszcze jakiś?
16: Bo mają najlepszy wybór.
15: No i?
16: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
15: Ciekawe, co jeszcze?
16: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
17: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
18: Czy będzie kara dla Facebooka? Ministerstwo domaga się miliarda złotych. Poluzowane śruby w kołach samorządowców to już kolejny taki przypadek. Katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Minęła 10. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czekamy na ruch Brukseli, mówi nam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort wnioskuje do Komisji Europejskiej o ukaranie Mety, właściciela Facebooka. To pokłosie m.in. głośnych w ostatnim czasie fałszywych reklam uderzających w szefa InPostu Rafała Brzoskę. Zapytaliśmy, jak długo może potrwać rozpatrywanie wniosku o tę karę.
19: Dzisiaj rozpoczęło się postępowanie, które zainicjowałem swoim pismem do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Nie będzie pewnie rozpoczęta procedura, będą przesłuchania. My zadeklarowaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji, że przekażemy też materiał, który zgromadziliśmy do komisji, więc no czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
18: Powiedział nam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ministerstwo chce, żeby Meta zapłaciła miliard złotych. Będzie też wnioskowało, żeby z tych pieniędzy skorzystało państwo.
2: Wiadomości Radia Plus.
18: Ktoś próbował mnie zabić, oświadczył w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic. Dariusz Wójtowicz zauważył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu. Jego zdaniem to nie przypadek.
20: W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
18: Policja zajmuje się już tą sprawą.
1: Ubiegły poniedziałek, czyli 24, odebraliśmy od pana prezydenta oficjalne zgłoszenie w tej sprawie.
18: Mówił Łukasz Paździora z mysłowickiej policji. To już kolejne podobne zdarzenie. Koło odpadło w trakcie jazdy od samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Ona również dostawała wcześniej pogróżki.
2: Wiadomości Radia Plus.
18: Wojsko chce stworzyć armię talentów. W ramach pilotażu kandydaci do służby rozwiązują testy składające się z 15 tysięcy pytań. Chodzi o to, żeby każdego żołnierza wysłać do jednostki, w której sprawdzi się najlepiej. W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie był nasz reporter.
14: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne?
21: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których no, musiałem się dłuższą chwilę zastanowić. Po prostu to jest kwestia tego, w czym po prostu jest się lepszy, tak?
22: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. Czasami spotyka człowieka na swojej drodze, który mówi mu, słuchaj, ja widzę ciebie na przykład w tej branży albo w tej specjalności. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
18: Mateusz Chłystun rozmawiał z dr Wiesławą Załogą, która dowodziła zespołem przygotowującym pytania testowe.
2: Wiadomości Radia Plus.
18: Katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. To rok pełen wyzwań, jak jednak podkreśla dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Archidiecezji Warszawskiej, ksiądz Marcin Kloc. Katecheci są przygotowani.
23: Rzeczywiście zmiany, które się dzieją w sprawie katechezy w szkole, to są zmiany trudne dla nas, no ale staramy się odpowiadać na te potrzeby zgodnie z możliwościami, z poszanowaniem prawa i zasad, które nas obowiązują. Szanujemy decyzje dyrektorów.
18: W szkołach publicznych jest teraz tylko jedna godzina religii tygodniowo na pierwszej lub ostatniej lekcji.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: 3:04 Agnieszka Morawska. Dzień dobry, a rozpoczynamy instrumentalnie Europa i Santana. Na początek.

0: Maryla Rodowicz w Radiu Plus. Na zegarze teraz prawie 19 minut po 10. Niedawno dane nam było słońca zaćmienie i następne nie będzie może za 100 lat, ale w przyszłym roku nie w Polsce, lecz patrząc na dzisiejsze możliwości, to całkiem niedaleko nas. Chociaż samo zjawisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem także w tym roku i mimo, że mogliśmy oglądać częściowe zaćmienie słońca w Polsce, to najlepiej było je widać jednak w Hiszpanii czy na Islandii. Niektórzy się właśnie na Islandię skusili, ale tam chmury przysłoniły wszystko. I jak podaje biuro sky.pl, liczba pakietów takich lot plus hotel w tym czasie, w czasie zaćmienia do Hiszpanii podwoiła się w ciągu porównania do ubiegłego roku. No, jeśli chodzi o Islandię, to poleciało tam o 178% więcej niż przed rokiem. I teraz wielu podróżników, którzy śledzą to, co dzieje się na niebie, śledzą zaćmienia, łowcy zaćmień, to szykują się na Hiszpanię, Maroko i Egipt. I najbardziej spektakularny widok w przyszłym roku to będzie 2 sierpnia w Luksorze. Tam zrobi się ciemno nawet na 6 minut, ale to tak jak wspominałam, dopiero w przyszłym roku. Przed nami natomiast kolejne zaćmienie, tym razem słońce przyćmi księżyc i najlepsze widoki będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju, a czas na obserwacje najlepszy to 4:30, od 4:30.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palca.

0: dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Gorące lato w uczuciach Summerson i Texas w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 11. Lato, upały się jeszcze zapowiadają w tym miesiącu nawet, ale nie wiem, czy ktoś z Was wczoraj oglądał Sopot i Kubę Badacha, który przywdział nagle świąteczny sweter, spadł śnieg na scenę i zagrano piosenkę bardzo świąteczną, czyli poleciało Last Christmas. A my, jeśli chodzi o George'a Michaela, jeszcze bardzo letnio, przynajmniej jeśli chodzi o teledysk, Careless Whisper w Radiu Plus teraz.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.

0: Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii do 11.03 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany. Za chwilę szczegóły. Bełchatów odmawia transkrypcji małżeństw tej samej płci. Dziś mecze Lecha i Jagiellonii to eliminacje do Ligi Europy. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany. Sprawa ma związek z aferą po upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zatrzymaniu?
2: Radosława Piesiewicza zatrzymali w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci nie chcą jednak ujawniać żadnych szczegółów, odsyłając do prokuratury krajowej, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według naszych nieoficjalnych ustaleń szef PKOL-u został zatrzymany rano w domu i przewieziony do prokuratury. Wcześniej Wirtualna Polska informowała o spotkaniu Piesiewicza z poszukiwanym szefem Zonda Krypto, które miało się odbyć w Monako. Szef PKOL-u miał w jego trakcie otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u.
1: Dodajmy, że śledczy mają ujawnić więcej szczegółów po przesłuchaniu Piesiewicza w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. 30 września decyzja w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Termin wyznaczył Sąd Okręgowy w Warszawie. Poseł PiS jest podejrzany w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości i chce odpowiadać z wolnej stopy. Wniosek o list żelazny miał wysłać z Naddniestrza, separatystycznej części Mołdawii, kontrolowanej przez Rosję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Część polskich samorządów buntuje się przeciwko transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. W tym gronie jest Bełchatów. Prezydent miasta Patryk Marian powołuje się na konstytucję.
3: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z artykułem 18 konstytucji, jest sprzeczna z artykułem 1 kodeksu rodzinnego, jest również sprzeczna z aktem ustawą dotyczącą transkrypcji, bodajże artykuł 107 w urzędach stanu cywilnego. Nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami i konstytucją.
1: Podobnego zdania jest polski episkopat, który przypomina, że nauczanie Kościoła od początku wskazuje, że małżeństwo jest trwałym związkiem kobiety i mężczyzny. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że odmowa transkrypcji jest łamaniem prawa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec sport. Polskie kluby walczą w eliminacjach do Ligi Europy. 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w czwartej rundzie ma Lech Poznań, który zagra z FC Tun. W komfortowej sytuacji jest też Jagiellonia, która wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku zagra na wyjeździe, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
4: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
1: Pierwszy gwizdek w meczu Jagiellonii o 18, a o 20 mecz Lecha. To nie koniec piłkarskich emocji. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji walczą jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sweet Dreams i Eurythmics na początek tej godziny.

0: Kulen de Genki Czelisz w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 19 minut po 11, a ja zaglądam do naszej skrzynki. Skrzynki, do której wysyłacie pocztówki z wakacji. Jest ich mnóstwo i dzięki Wam zwiedzamy cały świat. A napiszcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to przedostatni dzień, żeby taką pocztówkę nam wysłać. radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz. Prosimy o Wasze zdjęcia z wakacji i do tego pozdrowienia, tak jak kiedyś na pocztówce. A my się odwdzięczamy pocztówką. Do tego dokładamy jeszcze mnóstwo gadżetów Radia Plus, takich wakacyjnych, jak na przykład ręcznik plażowy. Jeszcze się przecież przyda, jeszcze upały przed nami, a jesień zaczyna się dopiero pod koniec września, więc lato trwa. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandu.

0: Flędzie. Makrela wędzona tusza z Lady 2,99 za 100 gramów. A łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Lubicie radio?
7: Lubicie pociągi?
6: To znak, że macie pociąg do radia.
8: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
6: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
7: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
6: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
8: facebook.com/Warszawa.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka od Roberta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Robercie, przesłałeś nam gorące, słoneczne pozdrowienia z podróży wzdłuż linii brzegowej z nadpięknego Bałtyku. To są pozdrowienia dla naszej ekipy Radia Plus, ale także dla słuchaczy. I do tego zdjęcie, powrót rybaków z połowu do portu w Łebie. Czyli brzmi to w ogóle jak tytuł obrazu właśnie, albo zdjęcia na wystawie. Opowiadaj, jak było. Czy ty wciąż jeszcze podróżujesz?
2: Nie, to była podróż, którą w tym roku sobie tak ustaliłem i wymarzyłem, że coś takiego zrobię, czyli pojadę w jakąś tam część Morza, Morza Bałtyckiego i od tej miejscowości zacznę taką podróż wzdłuż tej linii brzegowej. W tym roku zaczęło się od Mielna i tak po kolei kolejne miasta sobie jechałem w tej wzdłuż tej linii brzegowej. Zatrzymywałem się tam na przykład tak w Mielnie, no to sobie zwiedzałem pobliższe te miasta, które są i robiłem takie ciekawe zdjęcia właśnie takich dziwnych rzeczy, które jest mniej spotykane. Czyli nie jakieś tam przyrodę czy coś, tylko na przykład właśnie taki powrót kutra z połowu.
1: A czy pocztówki wysyłałeś ze wszystkich miejscowości?
2: Ja akurat, no jestem troszkę starej daty, ale powiem tak, teraz jakoś niestety ta technika tak, no, jest na porządku dziennym, że staram się gdzieś ludziom pokazywać, czy tam na swoich mediach, czy na czymś, takie na bieżąco zdjęcia
1: oczywiście
2: zrobione.
1: Oczywiście, jedno zdjęcie zrobione, od razu rozesłane i wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy i mogą w tym momencie poczuć.
2: No to jest rewelacja. Ja żałuję, że dawniej takich rzeczy nie można było.
1: A wiesz, ja akurat sobie myślę, że też fajne było takie trochę oczekiwanie na to, na ten list, na taką pocztówkę, ale pytanie, skoro tak podróżowałeś wzdłuż tej linii brzegowej, czy są jeszcze dzikie plaże?
2: Są.
1: Czyli da się znaleźć.
2: Są takie miejsca, w których naprawdę tych ludzi jest mało warto właśnie sobie tak pojechać, poświęcić taki cały dzień, żeby sobie jak najwięcej w danym miejscu po prostu zwiedzić. Nawet tą ścieżką taką leśną gdzieś dojść w pewne miejsce i zobaczyć nagle, że się wychodzi z tego lasu i się widzi piękne morze, błękitne morze i wchodzi się na tą plażę i naprawdę widać tylko dzikie ptactwo.
1: Piękne. To jest, znaczy w ogóle ten zapach jest niesamowity. To jest chyba coś, co mi się najbardziej z Bałtykiem kojarzy, że idziemy przez las, on pachnie i nagle naszym oczom ukazuje się wielka woda.
2: Tak, dokładnie. Są takie miejsca. Proszę mi uwierzyć, są jeszcze.
1: To prezent mam dla ciebie za tę twoją pocztówkę. Odwdzięczamy się naszą pocztówką. Dokładamy jeszcze takie, że być może komuś zaadresujesz i wyślesz. A do tego jeszcze gadżety wakacyjne. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś urlop przed tobą. Jeśli nie w tym roku, to może w następnym i te gadżety
2: Tak, nie jest powiedziane, że jeszcze coś będzie, ponieważ wiem, że wrzesień będzie bardzo ładny, dlatego też tak mówiąc szczerze się przymierzam do tego, żeby coś we wrześniu jeszcze gdzieś zrobić, jakiś wyjazd. A tak jeszcze wracając do tamtej linii brzegowej, to zaczęło się w Mielnie, a skończyło się w Krynicy Morskiej.
1: Czyli kawał drogi przejechałeś.
2: Kawał drogi, tak, dokładnie.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie i bezpiecznej drogi, gdziekolwiek będziesz. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, dziękuję.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: A to z nutą nostalgii i ta piosenka z latem też się kojarzy, te dyskoteki kolonijne. Dla niektórych wspomnienie przemiłe. A do 12 w Radio Plus jeszcze między innymi Robin Gibb i Juliet.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Jule Tex i Vanessa Paradis w Radiu Plus na koniec 11 do 12. 3 minuty wiadomości za chwilę, a później przebojowa poczta. Słyszymy się jutro o 9. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Radosław Piesiewicz jest w drodze do prokuratury. Za chwilę szczegóły. Utrudnienia na drogach, wypadki na Lubelszczyźnie i w Lubuskiem. Powiemy też o polskich pielgrzymach w Irlandii. Modlą się w intencji młodych. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef PKOL-u jest w drodze do prokuratury w Katowicach, potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Tematem zajmuje się Mateusz Łystun. Mateuszu, kiedy szef PKOL-u ma zostać przesłuchany?
2: Śledczy mówią, że przesłuchanie może odbyć się dziś lub jutro. Na jego przeprowadzenie mają 48 godzin. Dokładny termin, jak usłyszałem, zależy też od samego zatrzymanego. Jeśli będzie chciał, by brał w nim udział jego obrońca, może to wydłużyć całą procedurę. W zależności od tego, czy i jakie zarzuty usłyszy następnie szef PKOL-u, zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu albo tak zwanych środkach wolnościowych. Przypomnę, Radosława Piesiewicza zatrzymali dziś rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jest teraz w drodze do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie Zonda Krypto.
1: Mateusz Łystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga, kierowcy S17 z Lublina do Warszawy została zablokowana. Za Jastkowem zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje tam na objazdy. Utrudnienia też po śmiertelnym wypadku na Krajowej 27 na trasie Żary-Przewóz. Tam pod kołami tira zginął rowerzysta. Uczniowie podstawówek nauczą się rozpoznawania fake newsów. Od 1 września w szkołach będzie edukacja medialna, mówi minister Barbara Nowacka.
3: To nasza wspólna troska, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, edukacja medialna jest po prostu niezbędna.
1: I edukacja medialna ma być realizowana na różnych lekcjach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Studenci z całej Polski pielgrzymują pieszo po zachodnim wybrzeżu Irlandii. Do pokonania mają 500 kilometrów.
4: To kolejna wyprawa pod szyldem oblackiego duszpasterstwa młodych. Patronem wydarzenia jest to w tym roku święty Stanisław Kostka, który także był patronem ludzi młodych. Mówi prowadzący pielgrzymów oblat ojciec Dominik Ochlak.
5: Intencją jest modlitwa za młodych Europy. Chcemy się modlić za młodych Europy. Widzimy też jakieś takie pozytywne znaki w ogóle w kościele, w innych krajach Europy, gdzie jakaś wiara nie jest taka ożywiona, tych ludzi, którzy gdzieś tam poszukują w kościele jakiegoś kierunku życiowego. No i chcemy się modlić za nich.
4: Piechurzy pielgrzymują na wiarę. Każdy dzień to przygoda. Meta 15 września. Relacje z wyprawy można śledzić w mediach społecznościowych Niniwy. Anna Paszko, Radio Plus.
6: Wiadomości z Warszawy. Marcin Sikora. Sierpień to szczyt pielgrzymek i uroczystości na Jasnej Górze. Jak mówi historyk profesor Jan Żaryn, w tym miejscu jak w lustrze odbijają się losy Polski i Polaków.
7: Te wydarzenia wiązały się z całym narodem, splotły się z tą maryjnością codzienną, maryjnością także ludową. Matka Boska stała się więc nie tylko tą królową korony polskiej, ale też każdego z osobna z mieszkańców tejże polskiej ziemi.
6: Często Częstochowa pozostaje najliczniej odwiedzanym sanktuarium w Polsce, także przez pielgrzymki z Warszawy. To także jeden z największych ośrodków pielgrzymkowych w Europie i na świecie. Klasztor odwiedza co roku kilka milionów pątników. W Warszawie ruszył wczoraj zapaśniczy festiwal. To 69. memoriał Władysława Petlasińskiego w stylu klasycznym, 30. Poland Open kobiet oraz 35. memoriał Wacława Ziółkowskiego w stylu wolnym. Impreza w hali Osir Włochy przy ulicy Gładkiej potrwa do niedzieli. Dziś słonecznie i bez opadów, maksymalnie 24 stopnie na warszawskich termometrach. Na barometrach 1023 hektopaskale, ciśnienie nadal mamy wysokie i tak będzie do końca dnia. Wiatr umiarkowany z zachodu, biometr nam sprzyja.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, w czwartek Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy jedną z najpiękniejszych ballad dekady lat 70. ubiegłego wieku. To utwór Killing Me Softly i wykonawczyni oryginału Roberta Flacka.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Do Polski już niebawem przyjeżdża wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupin. Największą popularnością cieszył się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy lansował takie przeboje jak Vadovia, Serenoe czy San Barrio. W Polsce niesamowicie popularny. Pod koniec lat 70. wystąpił na festiwalu w Sopocie. Sopot odwiedził również w roku 2000, kiedy był jedną z gwiazd koncertu I Love Italia. Radio Plus jest patronem medialnym dwóch koncertów. Pierwszy 29 września w Gdańsku, a drugi 1 września w Warszawie.
2: A żeby otrzymać takie bilety, to wystarczy nas zachęcić jednym, dwoma zdaniami SMS-owo, dlaczego akurat wy chcielibyście się na tym koncercie w Gdańsku pojawić. Pod koniec września dajcie znać pod 691-141-141.
1: Teraz przenosimy się w lata, końcówkę lat 80. ubiegłego wieku, początek 90. Wtedy popularnością cieszył się zespół London Beat, a największy przebój tej formacji to piosenka You Bring On The Sun.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
3: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego.
2: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
10: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybrzmią.

0: budują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Lubicie radio?
6: Lubicie pociągi?
5: To znak, że macie pociąg do radia.
7: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
5: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
6: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
5: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
7: facebook.com/Warszawa.
4: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: To piosenka, którą nie tylko wykonywała Cyndi Lauper, ale również Phil Collins między innymi zaśpiewał, a także nagrał swoją instrumentalną wersję słynny trębacz jazzowy Miles Davis. A Cyndi Lauper to taki kolorowy ptak. Dekady lat 80. ubiegłego wieku, jedna z największych ikon tamtego dziesięciolecia. Teraz już przekonamy się, kto dostanie od nas zaproszenia na koncert Drupiego.
1: A tym kimś jest Paweł. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień
0: dobry. Witamy serdecznie.
1: To mamy nadzieję, że po pierwsze trafiliśmy w twój gust muzyczny.
2: O, zdecydowanie. Włoskie klimaty to jest coś bardzo romantycznego i coś, co uwielbiam, więc jak najbardziej.
1: No okej, okay, a z kim się wybierasz na koncert Drupiego?
2: No, zdecydowanie z moją miłością, z Asią.
1: Aha.
2: No to jest moja dziewczyna, którą bardzo pozdrawiam, jeżeli mnie słucha. No i bardzo się cieszę, że wybiorę się właśnie z nią na ten koncert.
1: Świetnie. Asia też gustuje we włoskich klimatach.
2: No Asia jest osobą bardzo romantyczną, więc zdecydowanie.
1: Super. No i z tego, co napisałeś, nie masz daleko, bo mieszkacie w Sopocie.
2: Ja mieszkam w Sopocie, Asia niestety mieszka dalej, ale odległość nie stanowi żadnego problemu.
1: No to świetnie, nie? No Sopot, Gdańsk, to jakby się uprzeć, to i na piechotę by dał radę pewnie. Bardzo ci dziękujemy, Pawle, i dobrego koncertu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy cię bardzo ciepło. No i to jeszcze nie jest koniec oczywiście tych zaproszeń. Od poniedziałku wracamy ponownie. Na razie Gdańska 1 października, drugi pojawi się w Warszawie. Będziemy mieli wówczas też kolejną pulę takich zaproszeń.
0: Po tych włoskich klimatach zapowiedzi koncertu przenosimy się do Francji. Rok 1973 i ogromny sukces piosenki Lady Lay. Jej wykonawca Pierre Grosjean urodził się 29 października 1946 roku w Algierii, wówczas francuskiej. W roku 1962 rozpoczął swoją solową karierę, zaczął nagrywać piosenki, zaczął komponować dla innych wykonawców. Pierwszy wielki hit wylansował w roku 1971, ale właśnie ta piosenka wydana dwa lata później, Lady Lay, stała się jego muzyczną wizytówką. Piosenka odniosła sukces nie tylko we Francji, ale między innymi w Brazylii, gdzie stała się na pewien czas oficjalnym hymnem karnawału w Rio de Janeiro. No więc na antenie Radio Plus wielka ikona francuskiej piosenki Pierre Grosjean i Lady Lay.

0: do elektrycznej gitary i co ty tutaj robisz? Przebój, który towarzyszył ścieżce dźwiękowej filmu Killer.
1: No tak, to już parę lat minęło od premiery tego filmu, on cały czas bawi. Nawet chyba uznany film za najśmieszniejsza komedia 25-lecia ostatniego.
0: Dokładnie tak, a teraz wracamy do klimatów z końca lat 70. I Have a Dream, jeden z wielkich hitów Abby, a nie wiem czy wiesz, ale we wrześniu minie 50 lat od premiery innego wielkiego przeboju zespołu ABBA, czyli piosenki Dancing Queen, uważanego za największy, najsłynniejszy taneczny hit wszechczasów.
1: To teraz ABBA, I Have a Dream.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od czwartku do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 5 plus 7 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 12 artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Po reklamie.

0: 40 i Kingston Town to przeróbka oczywiście przeboju, a grupa UB40 specjalizowała się w latach 80. i na początku 90. właśnie w nowych, kołyszących wersjach przebojów, niekoniecznie muzyki reggae. Zaczynali od tak zwanej muzyki reggae roots, no ale potem o ogromny komercyjny sukces singla Red Red Wine i płyty Labor of Love sprawiły, że właśnie poszli w tę stronę i wiele światowych przebojów odzyskało swoją popularność dzięki tym nowym wersjom grupy UB40.
1: O tak, takie kołyszące rytmy. Dzisiaj czwartek, ostatni taki wakacyjny, sierpniowy, więc jeszcze raz pojawisz się z prywatką w takim nieco krótszym wymiarze, dwugodzinnym, od 20 do 22.
0: Dokładnie tak, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach dziś od godziny 20 do 22 oczywiście na antenie Radia Plus.
1: No ale zaraz po czwartku mamy piątek i sobotę, więc do północy jeszcze też cały czas będzie grane, a że wrzesień już za chwilę, to też muzyczny alfabet powróci.
0: Dokładnie tak, już mam umówionych gości, którzy pojawią się w tym muzycznym alfabecie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Przypomnę, muzyczny alfabet w niedzielę od 15 do 17 w naszej stacji radiowej. No a teraz pora się pożegnać dzisiaj. My w tym składzie spotkamy się w poniedziałek. Jutro w południe mamy wolne. Oczywiście wieczorem się słyszymy podczas prywatki, ale z Jankiem wspólnie spotkamy się w poniedziałek.
1: Ale właśnie, ale jeszcze dzisiaj jestem do godziny 16, a to oznacza jedno, że dzisiaj jeszcze jeden raz będę miał przyjemność wręczyć komuś pocztówkę z wakacji. Tak nazywa się nasza zabawa. Do jutra włącznie swoją drogą potrwa, także zapraszamy na radioplus.pl. Tam warto wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie aktualnie swoje urlopy, a wiem, że część ludzi jeszcze z nich korzysta. Przy okazji napisać nam parę słów jakichś pozdrowień, będzie nam szalenie miło. My natomiast w prezencie mamy dwie pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało, papierowe, przepiękne. Jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami redakcyjnymi, druga zupełnie czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś wysłać. No i do tego jeszcze garść letnich gadżetów, takich jak ręcznik plażowy, okulary przeciwsłoneczne, czy chociażby koszulka.
0: Akcja się kończy jutro, ale lato nadal trwa i mam nadzieję, że te wszystkie gadżety będą wykorzystane. W oczekiwaniu na koncerty drugiego wspomnienie artysty, który w tym roku gościł w Polsce, to Eros Ramazzotti, wystąpił w Krakowie, a my żegnamy się dzisiaj z Państwem piosenką Un'emozione per sempre.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Radosław Piesiewicz zostanie przesłuchany, mówi prokurator generalny. Moskwa grozi Londynowi po zapowiedzi przekazania technologii rakietowej Ukrainie. Polskie bociany są już w drodze do ciepłych krajów. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dajmy śledczym pracować, mówi prokurator generalny i minister sprawiedliwości o zatrzymaniu szefa PKOL-u. Jak dodaje, śledztwo jest rozwojowe. Waldemar Żurek mówił, że prokuratura musi ująć odpowiedzialnych za przestępstwa i zabezpieczyć pieniądze.
2: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został zatrzymany dziś rano. Ostatnio media informowały, że Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 170 tysięcy złotych za obietnicę protekcji. Chodziło o kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze w poniedziałek rano Radosław Piesiewicz zaprzeczał. Twierdził, że nie dostał niczego od szefa Zonda Krypto. Moskwa grozi Londynowi. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Rosja może przeprowadzić ataki na brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią. Miałaby to być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Tak zwana koalicja chętnych zgodziła się też w poniedziałek podzielić z Ukrainą technologią produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa stwierdziła, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe sposoby leczenia chorób serca w Lublinie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wprowadził metodę trójwymiarowego mapowania w leczeniu arytmii.
3: Daje szansę pacjentom, którym typowa i tradycyjna metoda już nie pozwalała. Po uprzednich ablacjach zaburzeń rytmu, po powstaniu blizny na sercu, czy też niemożliwości z różnych innych technik.
1: Mówił dyrektor szpitala Piotr Matej. Lekarze podkreślają, że nowa metoda jest bezpieczniejsza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił je 16 sierpnia i ma już za sobą prawie 2000 kilometrów.
4: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
1: Mówił Krzysztof Widbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian celebryta odchował w Polsce aż czwórkę młodych.
5: Wiadomości z Warszawy. Marcin Sikora. Stołeczni policjanci rozbili litewską grupę złodziei samochodów, zatrzymali m.in. szefa gangu, odzyskali też dwa skradzione pojazdy oraz udaremnili ich legalizację za granicą. Osobowy Ford, którym poruszali się przestępcy, został ustalony i zatrzymany na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa. Zbliża się koniec wakacji. To kolejny rok szkolny, w którym obowiązywać będzie zmniejszony wymiar godzin religii. Z tego powodu część kościołów przygotowuje katechezy parafialne, mówi dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Archidiecezji Warszawskiej, ksiądz Marcin Kloc.
6: Na przykład przygotowanie do pierwszej komunii świętej czy do bierzmowania, które były wpisane w program edukacyjny lekcji religii, nie może być zrealizowane w pełni ze względu na obcięcie tej jednej godziny, czyli 50% zajęć w ciągu roku powoduje, że część tych zajęć musi być w naturalny sposób przeprowadzona podczas spotkań katechetycznych w parafii.
5: Ksiądz Marcin Kloc podkreśla jednak, że katecheza szkolna to wciąż podstawa, a przykościelne zajęcia mają odrębny, własny charakter. Słonecznie, bez opadów, tak dziś w Warszawie ma być. Wiatr powieje z zachodu i będzie umiarkowany. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale. Temperatura maksymalnie na termometrach pokaże nam 24 stopnie. Warunki biometeo powinny poprawiać nam samopoczucie.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Teraz piękna peruwiańska pieśń w wykonaniu duetu Simon i Garfunkel, El Condor Pasa w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: rock'n'rollowo, ale tak nieśpiesznie, przyjemnie nas rozbujało Teardrops. To Shakin' Stevens w Radio Plus. 27 dzień sierpnia dzisiaj, czwartek, czyli sierpień się powoli kończy. No i kończą się też niestety te regulaminowe wakacje przewidziane do końca tego miesiąca, ale lato się nie kończy na szczęście. Początek kalendarzowej jesieni dopiero 23 września, czyli no jeszcze praktycznie miesiąc lata przed nami, do jutra włącznie zabawa nasza w Radiu Plus, pocztówka z wakacji. Taka zabawa, w której prosimy was jeszcze o to, jeśli spędzacie urlop, a myślę, że ktoś taki szczęśliwy jeszcze jest na sali, kto teraz odpoczywa do końca tego tygodnia, a może i dłużej, żeby na radioplus.pl tam zajrzeć i wysłać nam poprzez nasz formularz zdjęcie tego, jak spędzacie swoje urlopy, co robicie, gdzie akurat odpoczywacie, jak tam u was, jaka pogoda. Można nam też napisać jakieś przyjemne parę słów pozdrowień, na pewno będzie nam bardzo miło. My też się odwdzięczymy. Ja już za godzinę będę do kogoś dzwonił w tej właśnie sprawie. Mamy pocztówki takie tradycyjne, jak to się dawniej wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi i pozdrowieniami od nas również, a do tego druga jeszcze zupełnie czysta. Można ją gdzieś komuś kiedyś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. Oprócz tego jeszcze koszulka z krótkim rękawem. To taki zestaw letnich gadżetów, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary. No i do tego jeszcze ręcznik plażowy dorzucam, to się zawsze przyda. Jak nie w tym sezonie, to w przyszłym. Radioplus.pl, tam odsyłam, a muzycznie w Radio Plus za chwilę Fancy, Flames of Love i Madonna.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
13: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

Kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Ale się zrobiło podniośle. Madonna, Don't Cry For Me Argentina. No, można by powiedzieć też Don't Cry For Me Bałtyk albo Don't Cry For Me Tatry. Tak będziemy mówili, wracając z naszych urlopów pewnie w najbliższą niedzielę, ale mam nadzieję, że jeszcze do końca, no właśnie, korzystacie z czasu wolnego, który nam został. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Proszę bardzo. Okazuje się, że nie tylko planszówki, ale też można interaktywnie czas pospędzać z książką. Polecam zgłębienie tematu, bo warto, jest to też pomysł na urlopie. Dobry, tak mi się wydaje. A do tego jeszcze dzień tira, czyli tych dużych takich ciężarówek, co to często na nie narzekamy, że zawali drogi takie, prawda? Ale to nie ma co narzekać. Kierowcy tira mają na to zupełnie inne spojrzenie, jednak dzięki nim mamy różne fajne produkty w sklepach, także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tymi kolosami przemieszczają nasz kraj i nie tylko. Wszystkiego dobrego, szerokości za kółkiem, bezpiecznie dojeżdżajcie wszędzie tam, gdzie musicie. A teraz w Radiu Plus dla wszystkich w tych mniejszych i większych samochodach Dżem, naiwne pytania.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Lubicie radio?
15: Lubicie pociągi?
14: To znak, że macie pociąg do radia.
16: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
14: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
15: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
14: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
17: facebook.com/+Warszawa.

0: Na póki jest pogoda, to jest dobrze. To była Grażyna Łobaszewska. Za chwilę, bo już o 14 w Radio Plus Wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Piesiewicz nie powinien być szefem PKOL-u, mówi minister sportu. Papież modli się za ofiary powodzi w Nepalu. Powiemy też o rekordowych pielgrzymkach na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Piesiewicz nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mówi minister sportu. Jak dodaje Jakub Rutnicki, po zatrzymaniu szefa PKOL-u musimy zadbać o wizerunek sportowców.
2: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako, podczas której Radosław Piesiewicz wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut Zonda Krypto.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany w Warszawie w sprawie śledztwa dotyczącego afery giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jeszcze dzisiaj ma zostać przesłuchany w Katowicach. Akcja CBA na Dolnym Śląsku po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Centralne Biuro Antykorupcyjne miało zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media.
3: Od wczoraj na polecenie Prokuratury Europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość i skomplikowany charakter, a przede wszystkim ze względu na to, że one są nadal przez cały czas prowadzone, szczegółowy komunikat przeprowadzonych przez CBA działań zostanie przekazany dopiero po zakończeniu tych czynności.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, prawie 5 milionów złotych miało trafić do podmiotów z okolicy, która nie ucierpiała w powodzi. Miały być też powiązane z działaczką Koalicji Obywatelskiej, która straciła już stanowisko.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papież modli się za ofiary powodzi w Nepalu. Leon XIV wyraził solidarność z ofiarami, wyraził też współczucie rodzinom oraz zapewnił o swojej duchowej bliskości. Ojciec Święty zapewnił o modlitwie za służby ratownicze, prosząc dla nich o Bożą pomoc i ochronę. Po tym jak zawalił się topniejący lodowiec na granicy Nepalu i Tybetu, zginęło co najmniej 165 osób, ponad 1000 uznano za zaginione.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymka diecezji radomskiej była najliczniejszą pieszą pielgrzymką, jaka dotarła w tym roku na Jasną Górę. To 9215 osób.
4: Jeżeli do tego doliczymy rowerowych, to jest to grupa ponad 10 tysięcy osób z całą pewnością. Tutaj nie chodzi oczywiście o liczbę, bo nikt nie ustanawia żadnych rekordów, ale one poświadczają, że to są osoby, które dały swój czas, które wyrażały swoją wiarę. Niosły też wielkie świadectwo i dla tych, z którymi pielgrzymowali, ale i dla innych, którzy przyjmowali, których spotykali.
1: Mówił biskup Marek Solarczyk, który również pielgrzymował do Częstochowy. Drugą najliczniejszą w tym roku była pielgrzymka z Tarnowa. Na Jasną Górę dotarło ponad 7 tysięcy osób.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Do finału zmierza remont skrzyżowania Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze wyremontowali już torowisko, teraz drogowcy będą asfaltowali jezdnię. W związku z tym od jutra, od około godziny 0:15, skrzyżowanie przy Feminie zostanie całkowicie zamknięte. Drogowcy zamkną obie jezdnie Alei Solidarności od ulicy Żelaznej do Placu Bankowego. W związku z tym kierowcy nie przejadą także w obu kierunkach Aleją Jana Pawła II, od ulicy Ogrodowej do Nowolipia. W czasie asfaltowania tramwaje będą kursowały tak jak obecnie, autobusy pojadą inaczej. Nie będą kursowały też autobusy linii Z33. Ruch na skrzyżowanie wróci w poniedziałek od 4 rano. W sierpniu obchodzimy kilka uroczystości i świąt maryjnych, w tym Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Każde z tych świąt ma przypominać nam o opiece Maryi, mówi wiceceremoniarz archidiecezji warszawskiej, ksiądz Mateusz Kielarski.
6: Każde wspomnienie Matki Bożej jest również zobaczeniem tego, że jesteśmy w niesamowitych rękach Matki Bożej, która nami się opiekuje. To jest ta właśnie antyfona, tyś wielką chlubą naszego narodu. Kiedy poprzez Maryję nigdy nie zostaliśmy zawiedzeni.
5: Najstarszym świętem maryjnym jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, przypadająca na 1 stycznia. Dziś dużo słońca, nie będzie padać, maksymalnie 24 stopnie na termometrach, a na barometrach wysokie ciśnienie 1023 hektopaskale. Biometr jest korzystny, wiatr umiarkowanie powieje z zachodu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: I Tina Turner już teraz w Radio Plus. Private Dancer. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 minut po 14.

0: Może być i Francja. Czemu nie? Podróżujemy, mamy wakacje. No, co prawda sierpień się powoli kończy, ale jeszcze chwila. Jeszcze parę dni urlopu przed nami. Jeśli akurat spędzacie go w jakimś ciekawym miejscu, dajcie znać, zróbcie zdjęcie swoim telefonem i można nam to wysłać na radio+.pl, dorzucić parę ciepłych słów pozdrowień. My także będziemy pozdrawiali za pośrednictwem pocztówek takich klasycznych, bo ta zabawa, która trwa do jutra włącznie, nazywa się właśnie pocztówka z wakacji, a zatem klasyczne pocztówki dwie, jedna podpisana przez nas redakcyjnie, a druga zupełnie czysta, znajdzie się w zestawie gadżetów dla was, ale do tego także koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik plażowy, który na pewno nieraz się przyda. Ja za minut kilka będę do kogoś dzwonił, także jeżeli jeszcze się wahacie, to nie czekajcie, zróbcie zdjęcie i prześlijcie do nas.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie.

0: z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów. A wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: w Radiu Plus.
1: A ja właśnie dodzwoniłem się do Kazimierza. Kazimierzu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Janku, dzień dobry
1: dzień
2: państwu.
1: Dzień dobry, napisałeś, że no tak dosyć aktywnie się udzielasz w te wakacje, bo troszkę pracujesz, ale jednocześnie odpoczywasz. Powiesz coś więcej?
2: No tak, dla siebie i dla innych. Dla siebie to byłem na wycieczce przez 4 kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Polecam taką wycieczkę. Zauroczył mnie Tallin, niesamowite miasto, zachowane oryginalne i górne, i dolne. A dla innych to byłem wolontariuszem przy 2 wielkich festiwalach w Lublinie, Karniwalu. To jest taki festiwal nowoczesnej sztuki cyrkowej. To jest festiwal Highlanderów, czyli ci, co chodzą po linie, po linach. No i Jarmark Jagielloński. Ten z kolei jest taki bardziej na sztukę ludową, koncerty folkowe.
1: Super. Także to się działo trochę w te wakacje.
2: Tak, bardzo.
1: Człowiek się nie nudził. Bardzo, bardzo gratuluję fajnego czasu i wysyłam do ciebie 2 pocztówki, takie klasyczne, jedna przez nas podpisana, druga czyściutka. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli mamy tutaj koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. Bardzo ci dziękuję.
2: Ręcznik to się przyda, bo to jest pewnie z mikrofibry.
1: Tak jest.
2: To się bardzo przyda. Na pielgrzymkę do Santiago de Compostela.
1: A, no i świetnie. Kiedy wyruszacie?
2: No, we wrześniu przyszłego roku, ale już teraz intensywne plany.
1: Już przygotowania, no tak, żeby tak. Nie na ostatnią chwilę. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam ciebie. Dzięki. I wszystkich słuchaczy. Do widzenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Lubicie radio?
6: Lubicie pociągi?
5: To znak, że macie pociąg do radia.
7: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
5: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
6: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
5: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
7: facebook.com/+Warszawa.

0: Bananarama i Venus w Radiu Plus, a to już prawie godzina 15. No, za chwilę pora na wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie.
2: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Służby zatrzymały prezesa PKOL-u. Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Kolejny mecz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zaczynają spotkanie z Niemkami. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z jego powiązaniami z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Na linii nasz reporter Mateusz Chłystun, który był na konferencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Mateuszu, czy wiadomo, kiedy dokładnie ruszy przesłuchanie i jakie zarzuty może usłyszeć Piesiewicz?
2: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
3: Staramy się te czynności robić w tempie,
2: mówił prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie ujawnił jednak, jakie zarzuty mogą wchodzić w grę, tłumacząc to dobrem postępowania. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
3: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
2: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych. Sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusz Chłystun.
1: Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle jest inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów.
4: Podejrzany zawarł w imieniu PKN Orlen S.A. z amerykańską firmą umowę, w oparciu o którą zlecono opracowanie raportu dotyczącego jednego z ówczesnych posłów na Sejm w zakresie jego aktywności zawodowej i relacji biznesowych związanych z wcześniejszą współpracą z koncernem.
1: Informuje rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Śledztwo to pokłosie głośnej w 2024 sprawy inwigilacji Bartłomieja Sienkiewicza. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w płacach Polaków. To za sprawą przepisów wdrażających unijną dyrektywę o transparentności wynagrodzeń. Pracodawcy nie będą już mogli ograniczyć się do porównania wysokości podstawowych pensji. Pod lupę trafi praktycznie wszystko, co pracownik otrzymuje od firmy. Na przykład premie czy możliwość korzystania z samochodu służbowego. Co ważne, pracownik będzie mógł sprawdzić, ile zarabia się na tym samym stanowisku w firmie. Mówi Barbara Matyjaszek-Szarek, prezes zarządu spółki Heurezis.
5: To nie chodzi o to, że pracownik się będzie mógł zapytać, ile franek czy Kaśka zarabiają, tylko będzie mógł zweryfikować, czy jego płaca nie odbiega od płacy tejże grupie zaszeregowania.
1: A jeżeli pracownik wykaże, że otrzymuje niższe wynagrodzenie niż osoby wykonujące pracę o tej samej wartości, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że różnice w wynagrodzeniu wynikają z obiektywnych, mierzalnych i niedyskryminujących kryteriów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwone mierzą się z Niemkami. Mają już zapewniony awans, ale jest to co grać dalej. Jeśli Polki wygrają, to zapewnią sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówiła przed meczem atakująca Magdalena Stysiak.
6: Bardzo dobry zespół, mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji, więc no to na pewno będzie dobre spotkanie.
1: Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją.
7: Wiadomości z Warszawy. Marcin Sikora. Nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli. Policjanci razem z ABW zatrzymali trzech Rosjan. To mężczyźni w wieku 21, 25 i 42 lat. Najstarszy z nich trafił na 3 miesiące do aresztu. 25-latek ma zostać deportowany, zaś 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. Warszawscy katecheci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. To grono świeckich i duchownych, które w archidiecezji warszawskiej liczy niemal 1000 osób, mówi dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego archidiecezji warszawskiej, ksiądz Marcin Kloc.
8: Dla wielu nauczycieli jest to trudny czas i dla naszego wydziału także jest intensywny, może nie trudny, ale intensywny, dużo zmian związanych z przeniesieniami księży, sióstr zakonnych, ale także poszukującymi pracy katechetami. W archidiecezji warszawskiej mamy prawie 1000 katechetów. Są to osoby świeckie, w dominującej części księża i osoby konsekrowane.
7: Na katechetów czeka wiele wyzwań związanych ze zmianami ministerialnymi. Jak jednak podkreśla ksiądz Marcin Kloc, nauczyciele są na nie przygotowani. 24 stopnie dziś będą w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie. Będzie nam towarzyszyło słońce. Synoptycy nie przewidują opadów. Z zachodu umiarkowanie powieje. Biometr mamy korzystny, a ciśnienie jest ciągle wysokie. 1023 hektopaskale wynosi.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No i taką piękną balladą zaczynamy tę godzinę 6 po 15 teraz w Radio Plus. Glenn Medeiros, dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Król popu Michael Jackson i jego kultowy już Beat It. No, aż nogi same do tańca się proszą, prawda? Można jak najbardziej już teraz. Proszę sobie nie robić żadnych przeszkód. Wszakże jeszcze sierpień trwa, jeszcze wakacje cały czas. No, to już tak niedługo. 3 dni z haczykiem, ale będziemy korzystali. Dzisiaj czwartek, więc ostatnie takie wakacyjne wydanie prywatki. No, w tym roku niestety muszę to powiedzieć, ale od 20 do 22 Marek Sierowski z swoją konsoletą będzie dla nas taneczne przeboje miksował non-stop. A ponieważ jutro mamy piątek i sobotę, to jeszcze takie weekendowe wydanie aż do północy. Korzystajmy, bo na kolejne takie tygodnie, ponad 2 miesiące takiego grania w tygodniu, przyjdzie nam troszkę poczekać. Za moment piękna solóweczka gitarowa się pojawi. To oczywiście w utworze Hotel California grupy Eagles.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Lubicie radio?
4: Lubicie pociągi?
3: To znak, że macie pociąg do radia.
5: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
3: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
4: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
3: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
5: facebook.com/Warszawa.
2: Autopromocja.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
7: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Wiosna, wiosna,

przyjemne dźwięki oddają Warwick, to Heartbreaker, a już teraz kobieta, która ma cały czas bardzo dużo energii w sobie. Cher, Believe.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
7: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Ricky Epovery, Acapulco to na koniec naszego spotkania czwartkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Słyszymy się ponownie wyjątkowo dopiero w poniedziałek.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kot do quizu nam się zaraz rozpłynie.
8: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
7: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
9: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
11: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Za chwilę przesłuchanie prezesa PKOL-u. W tle afera Zonda Krypto. Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości. Polscy koszykarze zagrają dziś z Izraelem. Kolejny etap walki o mundial. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Piesiewicz został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Pytanie jednak, czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jakie są możliwości? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Procedura odwołania prezesa PKOL nie jest prosta, choć status taką opcję przewiduje. Najpierw prezesa większością 2/3 musi odwołać zarząd.
3: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze i takie decyzje będzie podejmować.
2: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Od decyzji zarządu przysługuje jeszcze odwołanie do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
4: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba Piesiewiczowi, czy też nie. Ma zwołać walne i koniec.
2: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKOL Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL od 22 kwietnia 2023 roku.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wieku 84 lat zmarł Ratko Mladić, były dowódca Serbów, skazany za ludobójstwo. Odbywał karę dożywotniego więzienia też za inne zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Mladić został aresztowany w Serbii w 2011. Był najbardziej poszukiwanym przez Trybunał w Hadze zbiegiem. Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez prawie 16 lat. Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich.
5: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny schodzącego najprawdopodobniej z wierzchołka skrajnego Granatu. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny. Jest tyle miejsc, z których można spaść, że każde najbanalniejsze potknięcie się może skończyć tragicznie.
1: Relacjonuje ratownik TOPR Jan Gąsienica-Roy. Na miejscu wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Miliarda złotych kary dla Mety żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej miał już trafić formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
6: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec z skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników. Ten miliard złotych kary, których domagam się, żeby Komisja Europejska nałożyła na platformę Meta, to nie są olbrzymie środki, jeżeli popatrzymy na dochody platformy.
1: Wicepremier domaga się dokładniejszej kontroli reklam publikowanych w serwisach Mety, to m.in. Facebook i Instagram.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. To pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Do drużyny w ostatnich dniach dołączyli Jordan Lloyd i Andrzej Pluta, mówi trener koszykarskiej reprezentacji Polski Igor Milicic.
7: Mamy już Andrzeja, który zrobił z nami dwa, tak naprawdę trzy treningi. Jordan rozegrał jeden mecz i trzy treningi, także myślę, że wszystko się układa w tą stronę, co chcieliśmy. Wszyscy jesteśmy zdrowi. Przygotowania taktyczne wciąż trwają, ale będziemy gotowi na trening.
1: Początek dzisiejszego meczu o 20:00.

Czwartkowe popołudnie bardzo przyjemne, trochę słońca, trochę chmur, ale wydaje mi się, że można powiedzieć, że po prostu jest ładnie. 23 stopnie teraz na termometrach, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Słaby wiatr wieje z kierunku wschodniego, a ciśnienie stabilne i wysokie, 1023 hektopaskale. Dzisiejszej nocy nie powinno być mniej niż 12 stopni, a co przyniesie piątek? A przyniesie trochę chmur, ale słońce też nie będzie dawało za wygraną. I będzie jeszcze cieplej niż dziś. Piątek będzie nas cieszył nawet 25 stopniami.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. 9 minut po 16.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa w ostatni czwartek wakacji, ale także ostatni czwartek sierpnia. Ależ to szybko zleciało, prawda? No i jak zawsze o tej porze zapraszam na nasz magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Dziś na początek zaglądamy na Bielany, gdzie ma powstać zakład odzysku energii. Ale mieszkańcy mówią wprost, że to spalarnia odpadów i będą protestować.
2: Nie zgadzamy się na nowy zakład przetwarzający odpady, a tym bardziej spalarnię. Jutro od godziny 17 do 18.30 będziemy chcieli spotkać się i protestować i informować ludzi, że po prostu nie ma naszej zgody na to, że nie chcemy więcej odorów, nie chcemy spalarni, nie jesteśmy przeciwko zakładom przetwarzania odpadów, prawda? One są w złym miejscu.
0: Głosy obu stron tego konfliktu bardziej dogłębnie poznamy już za chwilę. A w dalszej części dzisiejszego spotkania zajrzymy m.in. do kalendarza papieża Leona. Opowiemy o planowanych wizytach i powiemy Państwu, jak są one przygotowywane.
3: Decyzję podejmuje Ojciec Święty. To on postanawia, kiedy może się udać, do którego kraju, jak długo ta podróż będzie mniej więcej trwała. Oczywiście czyni to w dialogu ze swoimi współpracownikami. Obok koordynatora są też przedstawiciele służb bezpieczeństwa, przedstawiciele Gwardii Szwajcarskiej. Oni przede wszystkim zwracają uwagę na to, żeby miejsca były odpowiednie, żeby zapewnić to niezbędne bezpieczeństwo Ojcu Świętemu.
0: A skoro pojawiła się postać papieża Leona, to proponuję, byśmy zostali praktycznie na miejscu w Watykanie i tuż przed 17 posłuchali najświeższych wiadomości stamtąd płynących. Jarek Budnik, zapraszam Państwa na 96,5 FM do Radia Plus Warszawa, a to jest nasz magazyn reporterów Warszawa żyje latem.

0: To była oczywiście Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd, 16 minut po godzinie 16, a my zgodnie z obietnicą przenosimy się teraz na Bielany, gdzie za kilka lat ma stanąć nowy zakład odzysku energii. Dla inwestora to nowoczesny i ekologiczny obiekt, a dla przeciwników zwykła spalarnia odpadów.
1: Karol Wójcik, rzecznik firmy Byś Recycling. Powołaliśmy spółkę do realizacji przedsięwzięcia, jakim jest zakład odzysku energii, tak by w porozumieniu z Veolią Polska, która, jak liczymy, odbierze ciepłą energię, którą wytworzy zakład odzysku energii zlokalizowany na skraju warszawskich Bielan, móc przedsięwzięcie realizować w ciągu najbliższych kilku lat. Jesienią złożymy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2: Na taką inwestycję nie zgadza się część mieszkańców, którzy zapowiadają protest.
3: Jolanta Całka ze Stowarzyszenia Bielan. Nie zgadzamy się na nowy zakład przetwarzający odpady, a tym bardziej spalarnię. Jutro od godziny 17 do 18.30 będziemy chcieli spotkać się i protestować i informować ludzi, że po prostu nie ma naszej zgody na to, że nie chcemy więcej odorów, nie chcemy spalarni, nie jesteśmy przeciwko zakładom przetwarzania odpadów, prawda? One są w złym miejscu. Tutaj na Bielanach nie powinien się znaleźć ani MPO, ani zakład Byś. Dlatego, że miasto rozwinęło się i te zakłady są właściwie wchłonięte w te osiedla i są bardzo blisko.
2: Protestujący zarzucają samorządowi dzielnicy opieszałość w tej sprawie. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk przekazuje jednak, że zarząd dzielnicy nie miał wpływu na decyzję sejmiku województwa lokującego inwestycje.
4: Nie przeprowadzono z nami jako z dzielnicą konsultacji, podejmując taką decyzję. Kiedy radni sejmiku głosowali za lokalizacją trzech takich potencjalnych inwestycji w Warszawie, bo dotyczy to Woli, dotyczy to Siekierek, dotyczy to też Bielan. No my byliśmy, nie ukrywam, zaskoczeni tym faktem, że taka zmiana w wojewódzkim planie nastąpiła. Po drugie,
2: władze dzielnicy zapowiadają także dopilnowanie odpowiedniego przebiegu konsultacji.
4: Ja nie wyobrażam sobie, żeby taka inwestycja mogła być przeprowadzona bez konsultacji z mieszkańcami, wytłumaczenia, jak ten zakład ma funkcjonować, jakie są plusy i minusy jego funkcjonowania, więc na pewno będziemy na ten temat jako Rada Dzielnicy, jako zarząd się wypowiadać. Na pewno będzie zwołane też posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w tym zakresie i pewnie nie jedno, żeby dokładnie uzyskać dane, więc dużo pracy przed nami, a ta sytuacja, która jest przy tym problemie odorowym, niestety też nie ułatwia rozmów na temat tego dodatkowego zakładu, po prostu mieszkańcy się go w części obawiają.
2: Szeroki program konsultacyjny zapowiadają sami zainteresowani. Jak poinformował Karol Wójcik, inwestor będzie starał się przekonać mieszkańców podczas szeregu spotkań.
1: Pamiętajmy, że budowa tego typu obiektu to duża, skomplikowana procedura z udziałem mieszkańców. I tak rzeczywiście będziemy to robić, bo tak wymaga prawo, ale będziemy robić dużo więcej w tym zakresie niż wymaga prawo. Chcemy spotykać się z mieszkańcami także poza tą procedurą konsultacji. Stawiamy na spotkania bezpośrednie, na dialog. Chcemy dokładnie wyjaśnić, jak będzie wyglądał ten zakład, czemu będzie służył. Pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji jako Warszawa, miasta rozwijającego się, miasta, które potrzebuje dodatkowych źródeł energii, a mamy zasób. Mamy zasób w postaci odpadów, które dzisiaj trafia do innych krajów europejskich i jest zamieniane w ciepło i prąd.
2: Zapewnienia te spotykają się jednak z ograniczonym zaufaniem protestujących, dla których planowana lokalizacja zakładu jest niedopuszczalna.
3: Nie mamy zaufania do zakładu i do pana rzecznika, który właściwie tylko chce sprzedać spalarnię, bo jest to spalarnia prywatna i dla zysku robiona, prawda? A my mamy już jedną spalarnię, która jest na Targówku i ta nowa spalarnia jest kompletnie niepotrzebna. Ona będzie właściwie spalała odpady okolic, a nie będzie, to nie będą odpady warszawskie. I po prostu nie godzimy się na to.
0: My oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie i wrócimy jeszcze do tej sprawy na Bielany, no aby sprawdzić, jak rozwija się sytuacja tematem

0: reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
4: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny.

0: Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patelni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Za 29 minut 17. No właśnie, wakacje powoli się kończą, więc rzeczywistość wraca na takie swoje codzienne tory i tymczasem papieski kalendarz na najbliższe miesiące coraz bardziej się zapełnia, bo to audiencje, podróże apostolskie, spotkania z wiernymi. Jakie kraje odwiedzi w najbliższym czasie papież Leon XIV i jak wyglądają przygotowania do wizyty, a także co jest ich misją? O tym opowiemy Państwu właśnie teraz.
2: Organizowanie papieskich wizyt apostolskich to skomplikowany, wielomiesięczny proces, który łączy procedury dyplomacji państwowej z kościelnymi standardami liturgicznymi. Aby wizyta doszła do skutku, wymagane jest m.in. oficjalne zaproszenie od władz państwowych, opowiada wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej ojciec Stanisław Tasiemski.
3: Decyzję podejmuje Ojciec Święty. To on postanawia, kiedy może się udać, do którego kraju, jak długo ta podróż będzie mniej więcej trwała. Oczywiście czyni to w dialogu ze swoimi współpracownikami. Obok koordynatora są też przedstawiciele służb bezpieczeństwa, przedstawiciele Gwardii Szwajcarskiej. Oni przede wszystkim zwracają uwagę na to, żeby miejsca były odpowiednie, żeby zapewnić to niezbędne bezpieczeństwo Ojcu Świętemu.
2: Zanim papież odwiedzi konkretny kraj, kilka miesięcy wcześniej wizytuje go specjalna delegacja z Watykanu, dodaje dominikanin.
3: I konkretnie na miejscu oglądają miejsca celebracji. Czy to miejsce jest godne, jak ma wyglądać, dają pewne sugestie, ale to dzieje się już na różnych etapach. Czasami to jest tak, że tych podróży jest więcej. To zależy od kraju, od sytuacji, od możliwości.
2: Jesienią papież odbędzie dwie potwierdzone podróże apostolskie. Pod koniec września uda się do Francji, mówi Wojciech Rogacin z Vatican News.
4: Cała pielgrzymka do Francji odbywać się będzie pod hasłem, aby świat miał życie. Wizyta we Francji Leona XIV będzie jego piątą zagraniczną podróżą apostolską i rozpocznie się 25 września w Paryżu. Pierwszego dnia wizyty we Francji Leon XIV będzie się również modlił w katedrze Notre Dame. Tego samego dnia uda się do siedziby UNESCO w Paryżu. Trzeciego dnia papież spędzi cały dzień w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.
2: To będą 4 dni wypełnione spotkaniami z duchowieństwem, wiernymi, młodzieżą, a nawet politykami. Każda podróż ma swoją i misję, i cel. Czego może dotyczyć wizyta we Francji, mówi watykanista, redaktor Wszystko co najważniejsze, Michał Kłosowski.
5: Francja przecież zawsze w historii Kościoła ze swoją wielką, średniowieczną tradycją katedr, ze świętym królem Ludwikiem i tego laïcité francuskiego, które jest w zasadzie jednym z fundamentów współczesnej republiki, jest krajem, gdzie bardzo mocno widać zmagania ludzi wierzących z nowoczesnością. Więc papież Leon XIV jedzie do kraju, który będzie dla niego wyzwaniem.
2: W dniach 8-11 listopada papież odwiedzi też 3 kraje Ameryki Południowej, Urugwaj, Argentynę i Peru. Celem jest podróż śladami dawnej posługi misjonarskiej papieża. Na wizytę szczególnie czekają mieszkańcy Peru, w którym Leon XIV przebywał jeszcze jako misjonarz. Mówi salezjanin ksiądz Stefan Górecki w Peru od blisko 40 lat.
6: Papież Leon pracował 37 lat w Peru, no i ostatnio był biskupem takiej diecezji Chiclayo. Diecezja bardzo biedna, ale on bardzo utożsamiony z tą diecezją. Został wybrany papieżem. Wielka radość w tej diecezji, świętowano w każdy dzień, tańczono. Czujemy, że on też będzie kontynuował pracę papieża Franciszka.
2: Ważnym wydarzeniem w papieskim kalendarzu jest także zaplanowane na październik spotkanie z przewodniczącymi episkopatów z całego świata. To spotkanie odbędzie się w Watykanie w dniach 7-14 października. Okazją jest przypadająca 10. rocznica publikacji adhortacji zmarłego papieża Franciszka Amoris Laetitia o miłości w rodzinie. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Warszawa żyje latem.
1: Za 25 minut 17, jeszcze w tej części naszego magazynu, jak zawsze, najświeższe wiadomości prosto z Watykanu, a to już chwila przyjemności z formacją nieżywych schabów i klub wesołego szampana.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
5: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież zapewnia o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
2: Ojciec Święty poleca dusze zmarłych miłosierdziu wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
1: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
3: La familia, que el Concilio Vaticano II ya la llamó justamente iglesia doméstica.
4: Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku możliwości, które spychają ludzi na margines.
1: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Watykan News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pier Battista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu. Wielu Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
5: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Szef PKOL-u już w prokuraturze w Katowicach jest przesłuchiwany w sprawie Zonda Krypto. Akcja CBA na Dolnym Śląsku chodzi o wyłudzenia pomocy popowodziowej. Czwarte zwycięstwo z rzędu polskie siatkarki wygrały z Niemkami na Mistrzostwach Europy. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest już przesłuchiwany. Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czuję się mocno skrzywdzony, mówił Piesiewicz przed wejściem do siedziby prokuratury.
2: Ja powiem tak. Polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
1: Jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u, tego śledczy nie chcieli zdradzić. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas zwołanej konferencji zasłaniał się tajemnicą postępowania, ale podkreślał, że śledztwo jest rozwojowe.
3: To nie są łatwe postępowania. Musimy mieć tego świadomość, bo mamy do czynienia nie z jakimś włamaniem do mieszkania, tylko to są przestępcy w białych kołnierzykach, otoczeni tabunem prawników, mający doświadczenie w tym, jak zacierać ślady.
1: Wiadomo, że jednym z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński o działaniach agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzenia pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych. Podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
4: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Szczegółów jednak nie chciał zdradzić.
4: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
1: Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska nie wiedziała o podróży dyrektora CIA do Rosji. Na początku tygodnia Jock Ratcliffe udał się do Moskwy, by ostrzec przed próbą ataku na państwa NATO, informował Wall Street Journal. Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie. Dziś rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że nic nie wiedziała o spotkaniu w Moskwie. Do godziny 23 to sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany alkohol jest tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
5: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
1: W Gorzowie od 2019 obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu między godziną 23 a 6 rano.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie siatkarki z czwartym zwycięstwem z rzędu na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone w trzech setach pokonały Niemki. Jutro o pierwsze miejsce w grupie zagrają z reprezentacją Turcji. Początek tego spotkania o 18:00.
6: Wypełnione słońcem jest to czwartkowe popołudnie i taki widok z pewnością cieszy moje i państwa oczy. Na termometrach w centrum Warszawy teraz 23 stopnie, odczuwalna podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr wschodni wieje na szczęście słabo, a ciśnienie jest wysokie i stabilne. W tej chwili wynosi 1023 hektopaskale. Dzisiejszej nocy nie mniej niż 12 stopni. A co przyniesie piątek? Całkiem sporo słońca, ale i trochę chmur, które będą się pojawiały szczególnie w drugiej połowie dnia. Będzie jeszcze cieplej niż dziś, bo jutro maksymalnie 25 stopni.

0: It must have been love. Duet Roxette, 8,5 minuty po 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Czas rozpocząć drugą godzinę naszego popołudniowego spotkania. Jarek Budnik, witam ponownie. A tę część magazynu rozpoczniemy od akcji Zostaw, nie porywaj, mającej na celu ochronę młodych, dzikich zwierząt przed ludźmi. Ja wiem, każdy chce pomóc, ale należy to robić mądrze.
2: Jeżeli widzimy, że to zwierzę faktycznie potrzebuje naszej pomocy, tak, czyli gdzieś pojawiła się krew, albo jesteśmy świadkami w momencie, kiedy faktycznie doszło do wypadku, to wtedy staramy się pomóc. Jeżeli nie, no to staramy się zostawić i nie wchodzić w ingerencję, bo to, że będzie sarna zostawiona w wysokiej trawie, to doskonale sobie o tym jego mama zdaje sprawę, wie, gdzie do niego wrócić, natomiast my przez nasze reakcje i dużą troskę, jaką mamy, to niestety doprowadzamy do tego, że to dziecko zostaje porwane.
0: Więcej o tym, jak sprawić, by nasz odruch serca nie przyniósł więcej szkody niż pożytku, opowiemy za chwilę. Dziś też o zmianach, jakie będą obowiązywały w szkołach od 1 września. Zmianach dotyczących prac domowych z przedmiotów praktyczno-technicznych.
3: No, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać te prace i będą na to miały czas. Gdyż do tej pory była tylko jedna godzina tygodniowo i z tego powodu właśnie wiele tych prac było kończonych przez dzieci w domu, bo no, nie było możliwości, żeby dzieci w czwartej klasie tak trudne prace, które były tam w podstawie programowej, mogły wykonać podczas jednej godziny lekcyjnej. Teraz będą 2 godziny i te prace będą musiały być skończone na zajęciach.
0: No to jak? Rodzice nie będą już musieli po nocach zbijać karmników dla ptaków? Wydaje mi się, że niektórzy tatusiowie oddychają z ulgą. A na zakończenie dzisiejszego programu spotkanie z Dorotą Gut i jej cyklem Kościół od Kuchni. Dziś o roli ministrantów.
4: Ministranci, tak, przede wszystkim odpowiadają za przygotowanie liturgii i później piękną posługę. Ale to jest takie bardzo ciekawe towarzystwo, ponieważ często też są zaangażowani chociażby w przygotowanie jakichś różnych dekoracji przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą. Są bardzo na pewno cenną grupą we wspólnocie parapialnej.
0: Więcej na temat pracy i posługi ministrantów już na zakończenie naszego magazynu, czyli przed godziną 18. Jarek Budnik, zapraszam. To jest magazyn reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa. Zapraszam serdecznie.

0: Nasze rendezvous, grupa Kombi, a to jest nasz magazyn reporterów. Warszawa żyje latem, 16 minut po 17. Drodzy Państwo, teraz chciałbym wszystkich Państwa zabrać do warszawskiego ogrodu zoologicznego, który podsumował akcję Zostaw, nie porywaj. Z tej okazji zorganizowano piknik edukacyjny, w czasie którego partnerzy akcji przypominali, jak się zachować, gdy napotkamy zwierzę mogące potrzebować pomocy.
1: Dziś odwiedzamy warszawskie zoo, gdzie mamy piknik podsumowujący akcję Zostaw, nie porywaj. Akcję bardzo ważną, bo takie porwane zwierzę ma tak naprawdę często przekreślone już to swoje normalne leśne życie.
2: Witam serdecznie, Łukasz Szczęsny, Lasy Miejskie Warszawa, starszy specjalista do spraw promocji dydaktyki. Zgadza się, no zostaje włożone w zupełnie inne środowisko, które będzie dla niego tak naprawdę nieoczekiwane, tak? Więc dlatego najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Jeżeli widzimy, że to zwierzę faktycznie potrzebuje naszej pomocy, tak? Czyli gdzieś pojawiła się krew, albo jesteśmy świadkami w momencie, kiedy faktycznie doszło do wypadku, to wtedy staramy się pomóc. Jeżeli nie, no to staramy się zostawić i nie wchodzić w ingerencję, bo to, że będzie sarna zostawiona w wysokiej trawie, to doskonale sobie o tym jego mama zdaje sprawę, wie, gdzie do niego wrócić. Natomiast my przez nasze reakcje i dużą troskę, jaką mamy, to niestety doprowadzamy do tego, że to dziecko zostaje porwane.
1: Warto też przypominać, że jeśli zwierzę, które jest z natury dzikie, zbyt chętnie wchodzi z nami w interakcję, może stanowić zagrożenie dla nas i dla siebie.
2: Zgadza się. Lepiej, że tak powiem, takich interakcji też unikać, bo nigdy nie wiemy, co się dzieje. Jeżeli by była też taka sytuacja, że małe zwierzę do nas dochodzi, nigdy nie wiemy, czy nie ma obok dorosłego osobnika, który będzie w stanie wyrządzić nam krzywdę.
1: Z nami jest już Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego. Panie dyrektorze, kolejny rok trwania tej akcji. Czy są jakieś efekty?
3: Oczywiście tak. No widzimy efekty edukacyjne tych ptaków, które na pewno niepotrzebnie zostały zabrane, ubywa. Większość młodych ludzi doskonale wie, żeby niepotrzebnie nie zabierać. Te egzaltacje dotyczą raczej starszego pokolenia, które chce być opiekuńcze w stosunku do dzikiej przyrody, więc no, jakby są dylematy, wiemy na czym one polegają, wiemy jak to robić, ale na przykład w tym roku czerwiec był bardzo upalny i wiele młodych jeżyków zupełnie niedorozwiniętych uciekało z gniazd, bo się tam prawie ugotowywały. No i oczywiście one wymagały interwencji, wymagały pomocy, no bo z powrotem nie ma jak wsadzić, ale to są efekty ocieplania się klimatu.
1: W większości przypadków, gdy wymagana jest szybka ocena, poleca pan zasadę pomagamy łysym.
3: Pomagamy łysym zawsze, proszę Państwa. To jakby pierwsza podstawowa zasada. To pierwsza zasada. Oczywiście krwawiące jakieś rany, powłóczące, piskle, czy leżące bez ruchu, nie reagujące, no to tutaj nie ma dyskusji. Ale jeżeli jest to ptak, który stoi dziarsko na nogach, w parku, w miejscu w miarę bezpiecznym, nie ruszamy, w razie potrzeby można przenieść z jezdni czy chodnika na trawnik. Ten XIX-wieczny przesąd, że jak się dotknie ptaka, to rodzice powąchają i porzucą. To jest nieprawda. Nikt z nas też nie porzuciłby dziecka dotkniętego przez kogoś innego, więc ptaki też takich rzeczy nie robią.
1: W pierwszej linii spotkań z tymi dzikimi mieszkańcami stolicy jest zawsze warszawska Straż Miejska i jej ekopatrol, co specjaliści, którzy mają też bardzo zaawansowany sprzęt.
4: Marcin Jedliński, referat prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. To są ludzie, którzy uczestniczą w bardzo wielu szkoleniach organizowanych we współpracy z różnymi miejskimi jednostkami, w szczególności z lasami miejskimi, czy też właśnie z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym. Umiejętności nabywa się w praktyce i doświadczenia nabywa się w praktyce, ale gdyby nie te szkolenia, to obcowanie właśnie z tymi zwierzętami bardzo często mogłoby się dla człowieka źle skończyć. Także ta akcja Zostaw, nie porywaj, ona nie jest po to, żeby odjąć komuś pracy. Z dwóch przede wszystkim powodów. Po pierwsze, żeby te zwierzęta zostawić tam, gdzie ich miejsce, w ich domu, w ich, nazwijmy to, ojczyźnie, w ich ekosystemie. A po drugie, żeby właśnie nie podchodzić, nie zbliżać się, nie próbować samemu pomagać zwierzętom, które chociaż są małe, to bardzo często potrafią zrobić krzywdę.
1: Ostatnio furorę w naszym mieście robi pewien dziki lokator, jeżozwierz. Zwierzę, które jest naprawdę bardzo inteligentne i zawsze wyprzedzało krok osoby, które próbują go złapać.
5: Starszy inspektor Artur Sapiński, warszawski

0: Jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. Wielkie koty w Afryce po prostu boją go się. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców miasta stołecznego Warszawy wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
1: My oczywiście pod apelami specjalistów się podpisujemy i trzymamy kciuki za szybkie ujęcie tego niecodziennego uciekiniera. A tematem tym zajął się Piotr Lędzion.
2: Warszawa żyje latem.
1: A już za chwilę o zmianach, jakie będą obowiązywały w szkołach od 1 września.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
7: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Media Expert, dalej masz.
17: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
20: Po reklamie.

0: I just died in your arms tonight. Cutting Crew za 26 minut 18. Dziś 27 dzień sierpnia, więc początek roku szkolnego naprawdę lada moment. No ale ten początek roku szkolnego niesie ze sobą zmiany. Zmiany również w pracach domowych, w podstawówkach. Nie będzie już można zlecać uczniom, by po lekcjach robili karmniki, rysunki czy też makiety skrzyżowań. Takie prace mają być wykonywane tylko i wyłącznie w szkole. Więcej o tym Marcin Prejs.
1: Zmiany dotyczące prac domowych zaczną obowiązywać już od 1 września. Najważniejsza to właśnie ta związana z pracami praktyczno-technicznymi. One mają powstawać wyłącznie na lekcjach, wyjaśnia nauczycielka techniki Kamila Słowicka.
2: No, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, bo dzieci będą mogły samodzielnie wykonywać te prace i będą na to miały czas. Gdyż do tej pory była tylko jedna godzina tygodniowo i z tego powodu właśnie wiele tych prac było kończonych przez dzieci w domu, bo no, nie było możliwości, żeby dzieci w czwartej klasie tak trudne prace, które były tam w podstawie programowej, mogły wykonać podczas jednej godziny lekcyjnej. Teraz będą 2 godziny i te prace będą musiały być skończone na zajęciach.
1: I będą musiały być skończone samodzielnie.
2: Samodzielnie, dokładnie, samodzielnie, bez pomocy rodziców. Myślę, że ta ocena będzie wtedy bardziej sprawiedliwa, bo będzie wiadomo, że dziecko wykonało tą pracę właśnie samodzielnie.
1: A wcześniej zdarzało się, że pomagali rodzice? Podejrzewała pani, że mogło tak być?
2: Myślę tak, że wielokrotnie rodzice pomagali dzieciom przy tych pracach.
3: A to karmniki były do szkoły robione, mąż robił przecież. Czego one tam nie robiły? I trzeba było mu pomagać, tak?
4: Czasami, na przykład jak robiliśmy takiego ludzika z butelki, z szamponu i takich oczek, to mi wtedy pomogli rodzice to skleić, bo nie umiałem tego skleić.
5: Mi też pomagali. Na przykład w rysowaniu mi pomagał tata, a mama w takich klasach bardziej, żeby coś przykleić albo żeby to ładnie zrobić, jakieś dekoracje.
1: No a teraz wszystko będziecie musieli w szkole robić sami.
4: Tak, bo w końcu się nauczymy coś samodzielnie zrobić. Albo nam pani coś podpowie.
1: Zajęcia praktyczno-techniczne będą prowadzone w klasach 4-6 po 2 godziny w tygodniu w tak zwanym bloku, czyli jedna po drugiej. W teorii ma to pozwolić uczniom na samodzielne wykonywanie prac właśnie w szkole. Zadania domowe z innych przedmiotów, czyli pisemne prace na przykład z polskiego czy matematyki, mogą być zadawane, jeśli służą utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu zastosowaniu treści nauczania z lekcji. Co ważne, takie prace nadal nie będą obowiązkowe, nie zostaną także ocenione, mówi nauczycielka polskiego Sylwia Sałaj.
6: Natomiast jeśli uczeń zechce taką pracę wykonać, to obowiązkiem nauczyciela jest przedstawić, co zrobił dobrze, a co zrobił źle, a nie wstawiać oceny do dziennika. Uczniowie będą mieli informacje, nad czym jeszcze muszą popracować.
1: Jak mówi dyrektor podstawówki Jacek Stępień, uczniowie mogą jednak sporo zyskać na odrabianiu nieobowiązkowych prac domowych. Przede wszystkim utrwalą omawiany materiał, ale nie tylko.
7: Również jeżeli szkoła wprowadzi w statucie szkoły stosowny zapis, systematyczność odrabiania tych prac domowych może stanowić jakość przy podwyższeniu oceny klasyfikacyjnej na półrocze czy zakończenie roku szkolnego.
1: Ministerstwo wprowadziło nie tylko zmiany w pracach domowych. Dotyczą one również ocen z zachowania. Tu doprecyzowane zostały kryteria, w oparciu o które wystawiane są takie oceny. Uwzględniają one m.in. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o kulturę języka oraz o bezpieczeństwo i zdrowie. Marcin Prejs, Radio Plus.
0: Bardzo dziękuję i tak sobie myślę, że rodzice z pewnością odetchną. Z ulgą nie trzeba będzie po godzinach zbijać tych karmników. Za 22 minuty będzie 18, a w dzisiejszym magazynie reporterów jeszcze jeden temat. To oczywiście magazyn Doroty Gut, Kościół od kuchni. Dziś o ministrantach.
8: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
6: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: A w naszym magazynie ostatni już punkt programu, czyli spotkanie z Dorotą Gut i jej audycja Kościół od kuchni. Ministranci pomagają kapłanowi podczas mszy. Za co odpowiadają i dlaczego chłopcy decydują się na służbę ministrancką? O tym usłyszymy w dzisiejszej audycji.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś jest ze mną ksiądz Józef Suchan z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
2: Dziś naszym tematem audycji będą ministranci. Najważniejsze więc pytanie, za co ministranci w kościele odpowiadają? Czy to jest tylko służba przy ołtarzu, czy także coś więcej?
3: Ministranci, tak, przede wszystkim odpowiadają za przygotowanie liturgii i później piękną posługę, ale to jest takie bardzo ciekawe towarzystwo, ponieważ często też są zaangażowani chociażby w przygotowanie jakichś różnych dekoracji przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą. Są bardzo na pewno cenną grupą we wspólnocie parafialnej.
2: Czy ciężko teraz o takie zaangażowanie właśnie dzieci i młodzieży w tą służbę, czy raczej chętnych nie brakuje?
3: Myślę, że po tym trudnym czasie pandemii jest taki ciekawy moment, ponieważ tak jak rozmawiam też z księżmi i kolegami, to ministrantów jest więcej i oczywiście ta grupa dzieci pierwszokomunijnych to jest taki stały trzon, gdzie zawsze są osoby chętne, które chciałyby właśnie dołączyć do tej wspólnoty.
2: Jeżeli ktoś teraz z naszych słuchaczy młodszych zastanawia się właśnie nad podjęciem takiego wyzwania, takiej służby, jak pokrótce wygląda takie przygotowanie, żeby zostać ministrantem?
3: No, na pewno trzeba się zgłosić. Czy to do księdza opiekuna, do księdza proboszcza. Później jest taki moment, gdzie się jest tak zwanym aspirantem, czyli osobą, która się przygotowuje, przypatruje temu, co robią starsi ministranci, a po takim czasie formacji jest później promocja do tej wspólnoty, którą nazywamy liturgiczną służbą ołtarza.
4: Jestem Jakub. Ministrantem zostałem, bo wierzę w Boga. Bardzo mi się podoba, szczególnie jak jest sezon świąteczny, to jest bardzo miło. Ludzi też bardzo dużo.
2: A od ilu lat już jesteś ministrantem?
4: Od czasów po komunii, czyli jakoś tak 3-4 lata temu.
2: A po tych 3-4 latach coś jeszcze może zaskoczyć w byciu ministrantem, czy już raczej są pewne schematy, które się powtarzają?
4: Są schematy, które się powtarzają, jak święta coroczne, Wielkanoc, Boże Narodzenie, pasterka i inne.
5: Mam na imię Adam. Bycie ministrantem jest fajne, ponieważ mamy czasami jakieś fajne wyjazdy do różnych, mam pielgrzymki dużo. Ogólnie też mam fajnego księdza. No i tyle.
2: A ile lat już jesteś ministrantem?
5: Z 2 lata, tak.
2: Czy jeszcze po tych 2 latach jest coś, co może zaskoczyć podczas służby, czy raczej już na wszystko jesteś przygotowany?
5: Na wszystko.
6: Nazywam się Hubert.
2: Od ilu lat już jesteś ministrantem?
6: Od 5.
2: Co cię skłoniło do zostania ministrantem, zachęciło?
6: Czułem takie powołanie, że chcę służyć Panu Bogu przy ołtarzu. Wyjeżdżamy, mamy różne spotkania formacyjne, spotykamy się i myślę, że początki są zawsze trudne, ale jest dużo szczegółów podczas mszy, ale z każdą mszą będzie łatwiej nam służyć.
2: Tutaj można liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych kolegów?
6: Myślę, że tak. Jak młodszy kolega nie rozumie, pokazujemy mu i ksiądz, mamy różne próby przed mszą, szczególnie przed uroczystościami.
2: Czy zdarzyły się może kiedyś jakieś takie wpadki małe?
6: Na pewno. Często, czasami podczas czytania modlitwy wiernych pomyliłem mężczyznę z kobietą na przykład.
2: Ale tutaj nie ma co się zrażać, tak naprawdę trzeba po prostu próbować i działać dalej.
6: Tak. Każdemu się zdarza pomylić.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.
1: Oczywiście pomyłki są wpisane w nasze życie. Za 4 minuty 18 już za chwilę najświeższe wiadomości, bo tym samym kończymy dzisiejszy magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, bardzo dziękuję i za chwil kilka zapraszam do warszawskiej strefy plusa. Tymczasem BAIM, ta sama chwila.

0: Szef PKOL-u jest przesłuchiwany w sprawie zonda krypto. Politycy komentują jego zatrzymanie. Zakończyły się sekcje zwłok 6 osób. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Dziś mecze Jagiellonii, Lecha, Rakowa i Górnika. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Od niemal 2 godzin jest przesłuchiwany. Zatrzymany dziś rano szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Według zapowiedzi ma usłyszeć zarzuty w sprawie afery zonda krypto. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze polityczne w tej sprawie zebrał Mateusz Gołębiewski.
1: Premier Donald Tusk już wczoraj zaznaczał, że serial zonda krypto dopiero się rozkręca, dlatego dzisiejsze zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
1: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
1: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
0: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Ciała jutro zostaną wydane rodzinom. Na jutro zaplanowano też sekcje pozostałych 6 ofiar.
4: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
0: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się w sobotę, a o jej szczegółach Sebastian Górny.
5: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
0: Szczegóły na rządowej stronie gov.pl.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie kluby u drzwi fazy ligowej Ligi Europy. Siedmiobramkową zaliczkę przed rewanżem w czwartej rundzie eliminacji ma Lech Poznań, który zagra z FC Tuna. W komfortowej sytuacji też Jagiellonia, która przed tygodniem wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Dziś zespół z Białegostoku gra na wyjeździe i nie chce tylko bronić tej zaliczki, mówił przed meczem trener Jagi Adrian Siemieniec.
7: Chcemy poczynić postęp i poprawić się względem pierwszego spotkania. Chcemy poprawić nasze działania w pressingu. Uważamy, że nasz pressing nie był wystarczająco skuteczny, wystarczająco intensywny, też agresywny na tyle, ile byśmy od siebie tego oczekiwali.
0: Mecz Jagiellonii właśnie się rozpoczął, a o 20:00 początek spotkania Lecha. A to nie koniec piłkarskich emocji, bo w ostatniej rundzie eliminacji, ale Ligi Konferencji walczą dziś jeszcze Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

Bardzo przyjemna pogoda, tak można powiedzieć o końcówce czwartku w Warszawie i okolicach, bo jest słonecznie i jest ciepło. 22 stopnie na termometrach, ale odczuwalna, proszę. No, jeden stopień wyższa wynosi równe 23. Wiatr słaby do umiarkowanego, wieje z kierunku wschodniego, a ciśnienie bardzo wysokie, 1022 hektopaskale i ważna wiadomość, jest stabilne. W nocy nie mniej niż 12 stopni, to będzie pogodna noc, a jaki będzie piątek? W pierwszej połowie więcej słońca, potem pojawi się trochę chmur, ale nie groźnych, no i będzie cieplej niż dziś, bo aż do 25 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie, prawie 12 minut po 18. No takim mocnym uderzeniem rozpoczęliśmy tę czwartkową warszawską strefę plusa. Edyta Geppert, kocham Cię, życie. No właśnie, życie jest czasami bardzo zaskakujące, ale pewne rzeczy w naszym życiu są stałe. Najpierw się wakacje rozpoczynają, a potem po 2 miesiącach wakacje się kończą i już od paru dobrych dekad ta sytuacja nie ulega zmianie, choć są i tacy, którzy mówią, że po co 2 miesiące wakacji, czy nie lepiej, żeby w ciągu roku było wiele przerw, takich krótszych, bo przecież żaden z rodziców, a może mało który z rodziców jest w stanie na przykład spędzić z dzieckiem 1,5 miesiąca albo nawet i miesiąc wakacji. No właśnie, nie jest to takie proste, dyskusje cały czas trwają, ale wydaje mi się, że ten 2-miesięczny okres takiego lekkiego zwolnienia to bardzo przyjemny czas. No ale wakacje się kończą i należy te wakacje odpowiednio zakończyć. I taką właśnie propozycję, by te wakacje zakończyć w sposób wyjątkowy, atrakcyjny, ciekawy, ba wręcz unikalny, będę miał dla Państwa już za chwilę. Co to takiego? Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa już wiedzą, ale wszystko stanie się jasne dosłownie za chwil kilka.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
8: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
6: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
14: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
15: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
16: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
17: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
18: i Klemens prawy
17: meldują się na breloczkach.
16: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

The RGC Sugar Sugar zrobiło się odrobinę słodko. Dlaczego by nie? 29 minut po godzinie 18. Drodzy Państwo, mówiłem, że kończą się wakacje. To nie jest nic odkrywczego w moich ustach, ale jeżeli te wakacje kończyć w jakiś fajny sposób, no to mam taką propozycję, byście Państwo razem z nami wybrali się pociągiem do radia. Będziemy jechali już w tę niedzielę. Startujemy o godzinie 11. Przypomnę, 30 sierpnia, godzina 11. Robimy i odjeżdżamy. Zapraszamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Stacja Piaseczno. Miasto to jest Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa i mamy wagon dla naszych najfajniejszych na świecie słuchaczy. A żeby się do tego wagonu załapać, bo są miejscówki, to trzeba napisać na adres konkurs@radioplus.pl jakieś swoje kolejowe, podróżnicze wspomnienie. Im barwniejsze, tym oczywiście lepiej. Czekamy na Państwa historię. konkurs@radioplus.pl i już szykujemy dla Państwa miejsca w tym pociągu do radia. To są bilety rodzinne, czteroosobowe. Oczywiście można jechać w innej konfiguracji, można zabrać przyjaciół, znajomych, sąsiadów, kogo tylko Państwo chcecie. My ze swej strony obiecujemy mile spędzony czas. Będzie trochę atrakcji na wolnym powietrzu, będzie ognisko, będą kiełbaski, ale będzie też i plenerowe studio Radia Plus, więc proszę pakować się razem z nami do tego pociągu i wyruszać w fantastyczną podróż na zakończenie wakacji, ale wcześniej proszę pogrzebać w swej pamięci i jakąś fajną historię nam opisać, pisząc na konkurs@radioplus.pl, bo drodzy Państwo, ja już widziałem, stoi na stacji lokomotywa i czeka na nas w niedzielę o godzinie 11.00.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 22,5 minuty przed godziną 19 i piękne czwartkowe popołudnie, początek czwartkowego wieczoru. No właśnie, jak zwał, tak zwał. A tymczasem na Państwa zawsze można liczyć. Ja wiedziałem, że słuchacze Radia Plus Warszawa są po prostu najlepsi na świecie. Paweł napisał, by podzielić się swoimi wspomnieniami z podróży sprzed niemal 28 lat. No to zacznę od początku, bo czyta się to naprawdę jak sensacyjną powieść. Listopad 1998 roku, dworzec Warszawa Wschodnia, mgła, mrzawka i ten specyficzny zapach PKP, który obiecywał przygodę albo przynajmniej solidną próbę przetrwania. Wbiliśmy się do nocnego pociągu do Zakopanego w 12 osób. Przypominam, przedział był na 8, plus plecaki ITP i małe dziecko. Atmosfera była gęstsza niż smog nad Krakowem. Pociąg ruszył, sapiąc ciężko pod ciężarem ludzkich marzeń o Giewoncie. Tu następuje opis różnych sytuacji, które miały miejsce w tym pociągu, ale tego Państwu oszczędzę. Przejdę do końca tej opowieści. Punktualnie 1:30 w nocy, Kielce. 12 ciał splotło się w dziwaczny Tetris. Ktoś spał na czyimś ramieniu, ktoś inny miał stopę przy czyimś nosie i wtedy to się stało. Maluch, który jechał z panem Pawłem i kolegami w przedziale, obudził się, wydał z siebie cichy, złowrogi pomruk. Mama malucha z godną podziwą zimną krwią oświadczyła: muszę go przewinąć. Rano między 6 a 7 dojechaliśmy cali i zdrowi do celu. Pawle, więc mam nadzieję, że tym razem to będzie o wiele przyjemniejsza i łatwiejsza do przewidzenia podróż. Oczywiście jedziesz z nami, bilet rodzinny trafia w twoje ręce i proszę, pamiętaj, o 11:00 startujemy ze stacji Piaseczno Miasto. To jest stacja, skąd odjeżdża Piaseczyńsko-Grójecka kolej wąskotorowa w ramach naszej akcji, którą dla Państwa organizujemy. Pociąg do radia, niedziela, godzina 11:00. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze by chciał się załapać na taką przejażdżkę, no to poproszę o maile ze wspomnieniami właśnie takich kolejowych podróży na konkurs @radioplus.pl.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
4: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
0: Po reklamie.

I ten śmiech Annie Lennox na koniec. No more I love you. Bardzo lubię tę piosenkę. Za 9,5 minuty będzie 19 o 19. Oczywiście posłuchamy najświeższych i najważniejszych wiadomości w Radiu Plus, a potem wracamy do warszawskiej strefy Plusa. Proszę być z nami, bo powiem Państwu, że ten weekend, który powoli się zbliża, to będzie ostatnia okazja, by przeżyć w Warszawie jedyną i niepowtarzalną podróż w czasie. A tymczasem Bee Gees, Tragedy. Przed 19 zaśpiewa nam jeszcze Joe Cocker.

0: Śmiertelny wypadek na A4. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Trwa przesłuchanie szefa PKOL-u. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Z Warszawy do Krakowa dojedziemy szybciej. Od niedzieli nowy rozkład jazdy pociągów. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek i blokada na A4. Spore utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady. To po tym, jak przed węzłem Kostomłoty w kierunku Wrocławia zderzyły się trzy pojazdy.
1: Z następnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie busa uderzył w samochód osobowy. I w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł niestety mężczyzna kierujący busem.
0: Mówi nam Monika Kaleta z dolnośląskiej policji. Do szpitala została przewieziona kobieta, która prowadziła osobówkę. Ruch w kierunku Wrocławia jest zablokowany i tak może być nawet kilka godzin. Na miejscu działa specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Radosław Piesiewicz jest przesłuchiwany już trzecią godzinę w siedzibie Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty chcą mu postawić śledczy. Wiadomo, że szef PKOL-u został zatrzymany rano w Warszawie, a sprawa dotyczy śledztwa związanego z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Zobaczymy, kto jest winny. Między innymi to mogliśmy usłyszeć od Radosława Piesiewicza, zanim wszedł do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach.
3: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
2: Prezes PKOL został zatrzymany przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Postępowanie dotyczy m.in. podejrzeń oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a śledczy weryfikują też informacje o możliwej korzyści majątkowej przekazanej Piesiewiczowi.
0: Jak informował na konferencji prasowej minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, jeden z wątków, który badają śledczy, dotyczy zegarka tego 40 tysięcy euro, który Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. 1 000 000 złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, którzy dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
4: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
6: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
4: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
0: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam.
7: Radia Plus.
0: Z Warszawy do Krakowa dojedziemy szybciej. W niedzielę wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów.
8: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
9: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
8: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
0: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. W ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem.

Koniec czwartku, naprawdę ładny, można wyjść na spacer i cieszyć się piękną sierpniową pogodą, no i na dodatek ciągle jeszcze jest ciepło. Teraz 21 stopni na termometrach, choć odczuwalna to już tylko 20, wiatr bardzo słaby wieje ze wschodu, a ciśnienie ono się nie zmienia, wciąż jest wysokie i stabilne 1023 hektopaskale. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to raczej nie powinno być mniej niż 12 stopni, a jutro czeka nas naprawdę bardzo ładny dzień, choć niestety na niebie pojawi się sporo chmur, szczególnie w drugiej części dnia, bo ta pierwsza jeszcze całkiem słoneczna i pogodna, no ale będzie też ciepło. 25 stopni, tyle ma być w Warszawie i okolicach w piątek.

Czekasz na tę jedną chwilę, Seweryn Krajewski, ta jakże pięknie łkająca, tak chyba można opisać brzmienie tej gitary. Bardzo robi się właśnie tak nostalgicznie, nastrojowo, ale i pora też już taka. 13 minut po godzinie 19, Jarek Budnik, witam tych Państwa, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, do warszawskiej strefy plusa. Już z przyjemnością muszę donieść, z przyjemnością, ale też i ze smutkiem, trochę takie ambiwalentne te uczucia, no bo to już ostatni weekend w tym sezonie, by skorzystać z linii turystycznej, tramwajowej, linii T, czyli tej, która wozi Państwa najstarszymi zabytkowymi tramwajami, no i wybrać się w taką jedyną i niepowtarzalną podróż w czasie, bo właśnie okazja do przejażdżki tetką ostatnia w tym sezonie odbędzie się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Potem tramwaje będą odpoczywać aż do następnego sezonu. Przypomnę, że w wagonach obowiązuje standardowa taryfa biletowa ZTM-u, a bilety jednorazowe kasują wolontariusze z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. No to można też pokazać młodszemu pokoleniu, które już jest wychowane na kartach miejskich, że kiedyś to było inaczej. Kiedyś każdy bilet papierowy trzymał w ręce, podawał konduktorowi, a ten go kasował. Ja pamiętam konduktorów trochę jak przez mgłę w tramwajach i autobusach, ale później najróżniejsze modele kasowników, no to można powiedzieć moje dzieciństwo, te kasowniki, z których czasami wylewały się ogromne ilości tuszu i na tym bilecie generalnie i tak nic nie było widać, ale konduktor i tak sobie ze wszystkim poradzi. Jeżeli wsiądziecie Państwo do takiego tramwaju, to z pewnością będzie to fajna przygoda, ale do 20 września, w soboty i niedzielę, będą jeszcze kursowały tramwaje linii 36 i autobusy setki, czyli ta linia 36 to jest z Ochoty przez centrum na Żoliborz. Tam kursują nieco młodsze, zabytkowe tramwaje pochodzące z lat 60. czy też 70. Słynne akwaria, to jest bodajże 105NA. Taki był symbol tego tramwaju, więc jeszcze do 20 września będzie można sobie zafundować taką trochę krótszą podróż w czasie, no bo wiadomo, że na linii T jeżdżą absolutne białe kruki polskiego i europejskiego, można powiedzieć, tramwajarstwa.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Tymczasem w salonie Filman.
12: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
13: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
11: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: pół szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie.
1: Wiesz, co jest najlepsze?

0: Że w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Po reklamie.

Po hymnie grupa Perfect Autobiografia za 28 minut, godzina 20. Oczywiście proszę pamiętać, że dziś, jak i w inne dni tygodnia, od poniedziałku do czwartku po 20 pojawia się Marek Sierocki ze swoim programem Lato z nutą nostalgii. To będzie już ostatni taki czwartek wakacji, bo oczywiście jutro wydłużone spotkanie z Markiem, czyli jednym słowem prywatka. No, a ja jeszcze Państwu przypomnę, że ciągle jest taka szansa, by załapać się na fantastyczną podróż na zakończenie wakacji. Podróż razem z nami, podróż pociągiem do radia. Startujemy w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 11. Stacja Piaseczno, miasto. Tam czekać na nas będzie pociąg Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej i pojedziemy w bardzo miłym towarzystwie, w Państwa towarzystwie, rzecz jasno, pojedziemy do miejsca, gdzie będzie można odrobinę odpocząć, pohasać po łące, będzie czas na piknik, kiełbaski i ogromne ognisko. Będzie też można co nieco zobaczyć, między innymi nasze plenerowe studio, więc jak wygląda radio od kuchni, też będzie okazja, by się o tym przekonać. No to czekamy na Państwa opowieści o podróżach koleją. Po opowieści i śmieszne, i straszne, pewnie różne historie się Państwu w pociągach przytrafiły. Czekamy pod adresem konkurs@radioplus.pl. Ten adres ciągle na Państwa listy czeka, a ja czekam, by po prostu autorom tych najfajniejszych maili wręczyć rodzinne bilety dla 4 osób na niedzielny kurs Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, który odbywać się będzie pod hasłem Pociąg do radia. Startujemy o 11, więc będzie można się nawet i odrobinę w niedzielę wyspać, ale wcześniej proszę pisać na konkurs@radioplus.pl o swoich kolejowych przygodach.

I pięknie dziękujemy Krystynie Giżowskiej. Przeżyłam z tobą tyle lat. 18 minut do godziny 20 nam zostało, a to jest warszawska strefa plusa i to jest bardzo dobra wiadomość, jaka dotyczy nas wszystkich, bo chodzi mi o remonty, w szczególności torów tramwajowych, które były prawdziwą zmorą przez cały okres wakacyjny, ale wszystko powoli zmierza do szczęśliwego finiszu. Prace, przypomnę, prowadzono w Alejach Jerozolimskich, na Grójeckiej, na Moście Poniatowskiego, w Alei Niepodległości oraz przy kinie Femina i okazuje się, że praktycznie z końcem 31 sierpnia w Warszawie znikną wszystkie te remontowane miejsca. Wyjątkiem są prace w Alei Niepodległości. Te mają się zakończyć we wrześniu i również prace, które trwają na ulicy Puławskiej, będą kontynuowane, ale drodzy Państwo, od 31 sierpnia wrócą tramwaje na Most Poniatowskiego. To taki widok, od którego już zdążyliśmy się odzwyczaić, ale wszystko wraca do normy i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście ten niedzielny wieczór, 31 dzień sierpnia, będzie takim finiszem tego sezonu remontowego, a potem już będzie wszystko pięknie funkcjonować. Tym bardziej, że przecież od początku września zmienia się rozkład jazdy autobusów. Te, które były zawieszone na czas wakacyjny, kiedy dzieci, a tym bardziej od października studenci nie chodzą na uczelnie, do tego czasu przecież autobusy kursowały przez wakacje inaczej. Od 1 września wszystko wraca do normy, co nie zmienia faktu, że warto właśnie przed 1 września spojrzeć na rozkład jazdy, bo jest trochę zmian, zarówno jak i w kursowaniu tramwajów, jak i kursowaniu autobusów, więc proszę sprawdzić, czy w Państwa okolicy wszystko działa tak, jak działało wcześniej, żeby po prostu w ten pierwszy dzień nowego roku szkolnego nie natknąć się na jakieś nieprzyjemne sytuacje. A to już Belinda Carlisle, Leave a Light On, za 16 minut 20.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

Son of Jamaica, Goombay Dance Band. Za 7,5 minuty, godzina 20. Czasami mam wrażenie, że te nasze popołudniowe wieczorne spotkania w warszawskiej strefie plusa mijają tak szybko, jak tegoroczne wakacje. Jarek Budnik, pięknie Państwu dziękuję za czas, jaki dzisiaj mogliśmy razem spędzić i przypomnę, że jutro czekać będę na Państwa parę minut po godzinie 16, więc mam nadzieję, że Państwo również będziecie mi towarzyszyć, a to będzie już piątkowe nasze spotkanie, więc no właśnie, upływające w takim prawie weekendowym klimacie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie, wakacyjnie, gorąco. Marek Sierocki, kłaniam się i zapraszam na pierwszy miks. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, a także grupa Blue System w piosence Under My Skin.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: Kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie tylko dwóch wykonawców. Na początek duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe w ich wykonaniu West End Girls, What Have I Done to Deserve This, Heart i Always On My Mind.

Pora na kolejnego wykonawcę, to Chris Rea w jego wykonaniu I Can Hear Your Heartbeat, Let It Loose, I Don't Know What It Is But I Love It, a także słynny przebój Road to Hell.

0: który Stryja swoim najsłynniejszym przebojem, piosenką Road to Hell, zakończył ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: 17,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Lubicie radio?
4: Lubicie pociągi?
3: To znak, że macie pociąg do radia.
5: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
3: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
4: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
3: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
5: facebook.com/Warszawa.
2: Autopromocja.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami polskie przeboje. Na początek tego miksu Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, potem Halina Benedyk, Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska w piosence Noc z Renatą.

To były polskie przeboje, teraz francuska grupa Magazine 60, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim. A usłyszymy utwór Pancho Villa. Potem Martika, I Feel the Earth Move, będzie też grupa OMD w przeboju Locomotion.

0: była grupa OMD w przeboju Locomotion.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Georgie Dunn utworem Soca Dance, potem Rafaela Cara, Fiesta i Barry Manilow w nagraniu Copacabana.

amerykański wokalista, kompozytor i pianista Barry Manilow, teraz grupa Chocolates y El Bimbo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

To była brytyjska formacja Modern Romance, a przed nami Tatiana, Chica Cubana, a także grupa Two Men Sound i wiązanka przebojów zatytułowana Disco Samba.

0: Disco Samba. Ten utwór zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Lubicie radio?
1: Lubicie pociągi?
2: To znak, że macie pociąg do radia.
3: A skoro tak, to wyruszmy we wspólną podróż.
0: Jedziemy już w najbliższą niedzielę o godzinie 11.
1: Wyruszamy ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.
2: Szczegóły na naszym profilu na Facebooku.
3: facebook.com/Warszawa.
4: Autopromocja. Radio Plus Warszawa.